so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come.

0: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umawiałeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
1: Dzisiaj ewangelista Mateusz pokazuje nam przypowieść o pracownikach winnicy. Znana przypowieść. Wszyscy byli umówieni na wypłatę denara za dzień pracy. Coś naturalnego w tamtych czasach. Jednak nie wszyscy pracowali tak samo długo. Jedni pracowali 12 godzin, inni pracowali godzinę. Co ta przypowieść może dzisiaj konkretnie wnieść do mojego życia? Co ja z tej przypowieści mogę wcielić, mogę przeobrazić w moją codzienność? To nadzieja, że Pan Bóg nie zniechęca się naszym bezrobociem. Pan Bóg ciągle chce nas angażować, ciągle wyciąga do nas ręce i chce, abyśmy zaangażowali się w Jego dzieło, w Jego pracę, w pracę na Jego winnicy.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

W 5 wojska Rzeczpospolitej pod wodzą hetmana Żółkiewskiego wkroczyły do Moskwy. Tego dnia w roku 1939 rozpoczęła się obrona Helu, zakończona dopiero 2 października kapitulacją polskiej załogi. 180 lat temu, 16 września 1846 roku, męczennikiem został pierwszy rodowity koreański ksiądz, Andrzej Kim Tae-gon. Musiał opuścić kraj, by ukończyć seminarium w chińskim Macao. Kiedy po studiach wrócił do Korei, miał za zadanie nie tylko krzewić wiarę, ale też opracować najbezpieczniejszy szlak przerzutu misjonarzy na ziemię koreańską. Tę misję przerwało jego aresztowanie. Nie zamierzał podporządkować się jednak urzędowym zakazom, które próbowały wyrugować katolicyzm z kraju. Więziony i torturowany, nie zmienił poglądów i wytrwał aż do ścięcia w Seulu. W sumie doliczono się co najmniej 8 tysięcy koreańskich męczenników z tamtego stulecia. Gdy w roku 1984 święty Jan Paweł II odwiedził Koreę, kanonizował 103 spośród nich, co było pierwszą od czasów średniowiecza kanonizacją odbytą poza Rzymem.

0: Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
2: Chryste, Król, Chryste, zwyciężaj, Chryste, odnów miłość w nas. Tymi słowami pieśni rozpoczęliśmy tę Eucharystię o poranku Dnia Pańskiego. Prosimy, aby to Chrystus odnowił miłość w nas, a odnawia w nas tę miłość poprzez dar swojego Słowa i dar Eucharystii. Dlatego chcemy dziękować Mu za Jego obecność w Słowie i w Eucharystii i pragnąć, aby zaczerpnąć tego źródła jak najwięcej mocy. A przychodzimy tu, do Jego Matki Maryi, która z tego wzgórza jasnogórskiego króluje na nasz Ojczyznę. I prosimy w szczególny sposób, żeby to Królestwo Maryi kształtowało życie Polaków. Serdecznie witam współbraci w kapłaństwie, którzy koncelebrują ze mną tę mszę świętą i tych, którzy się łączą, tych, którzy są obecni w kaplicy i tych, którzy się łączą z nami przez media. Intencje tej mszy świętej koncelebrowanej zostały odczytane przed Eucharystią. Jesteśmy świadomi, że jako ludzie jesteśmy słabi i grzeszni, dlatego przepraszamy Boga za wszelkie zło i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Modlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując swoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Oto słowo Boże.

Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać, nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania, pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele, to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem?

słuchaliśmy dzisiejszych słów Ewangelii, to mogliśmy poczuć się, że Chrystus jest niesprawiedliwy. Ale kiedy słuchamy do końca, to bardzo konkretnie słyszymy to słowo Chrystusa. Czy na to złym okiem patrzysz, że jestem dobry? Kiedy słuchujemy się Słowo Boże, to często gdzieś ono nas mocno nurtuje, bo widzimy, że Słowo Boże bardzo często kieruje nas wzrok i uwagę na inny styl życia, niż my mamy ten styl życia w codzienności. I jak my na nasze życie patrzymy. I dziś Jezus Chrystus chce zwrócić nam na tę rzeczywistość uwagę, że co najbardziej człowieka niszczy. A niszczy nas najbardziej co? Zazdrość. To zazdrość jest powodem tego, że w naszym sercu budzi się zamiast radości poczucie krzywdy. Bo my bardzo często, patrząc na rzeczywistość życia, sami widzimy, że chcemy czegoś więcej niż posiadamy. Nie umiemy się cieszyć z tego, co otrzymamy, co wypracujemy. Dlatego bardzo mocno niszczy nas zazdrość, która jest i przynależy do głównych grzechów. Jest jednym z siedmiu głównych grzechów. I ona prowadzi do tego, że człowieka budzi się złość, wrogość i nienawiść. Tak jak to było w tych robotnikach, którzy uważali, że zostali skrzywdzeni. A Jezus zwraca nam uwagę, żebyśmy nie byli zazdrośni, żeby zazdrość nas nie niszczyła, bo ona bardzo konkretnie niszczy relacje z drugim człowiekiem i niszczy relacje z Bogiem. A co jest podłożem zazdrości? Podłożem zazdrości to jest to, że ja stawiam siebie w centrum życia. I trudno dostrzec mi osobiście drugiego człowieka i dobro drugiego człowieka. Dlatego, kiedy patrzymy na tę rzeczywistość w perspektywie dzisiejszej Ewangelii, to uczymy się, aby odkrywać, że zazdrość wyniszcza totalnie każdego z nas. I zamiast budzić, żebyśmy byli pełni radości i wdzięczności, to jesteśmy smutni i przygnębieni. A Chrystus chce, żeby nie smutek i przygnębienie było w naszym życiu, ale żeby był pokój, radość i żebyśmy umieli odkrywać Jego miłość i dobroć w naszym życiu. Święty Jan Paweł II, kiedy był w Płocku w 1991 roku, podczas Eucharystii powiedział takie słowa. Serdecznie życzę wszystkim, aby nikt z was nigdy nie próbował się bogacić kosztem bliźniego. Ponadto życzę wam, drodzy moi rodacy, żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie gubili.

zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę. No właśnie, to wówczas te 35 lat temu Jan Paweł II zwracał nam uwagę, aby człowiek nie niszczył i nie próbował się bogacić kosztem bliźniego. Nie niszczył drugiego człowieka. Dlatego, kiedy patrzymy i słuchamy słów dzisiejszej Ewangelii i patrzymy na te słowa, które skierował do nas przed 35 laty Jan Paweł II, to trzeba odkrywać prawdę, jak powinniśmy kształtować naszą postawę życiową. To też stojąc w obliczu Słowa Bożego, chcemy odkrywać, że to Słowo Boże i nauczanie Kościoła poprzez te słowa skierowane do nas przez papieża, dziś świętego Jana Pawła II, potrzeba, byśmy umieli być wrażliwi na to, co Pan Bóg pragnie w życiu naszym. Abyśmy, bo przecież po 35 latach trzeba powiedzieć, że stopa życiowa naszej ojczyzny, nas wszystkich, totalnie się zmieniła. A już nie mówiąc o młode pokolenie, które nie zna różnych sytuacji trudnych, które może myśmy tutaj, większość z nas przeżywała. Młodzież tego nie zna, dzieci tego nie znają, a bardzo często jest to dzisiaj mocne, że wielu się bogaci kosztem innych. I ten problem społeczny dziś bardzo mocno rozbrzmiewa w rzeczywistości naszego państwa. Trzeba by właśnie umieć jasno tę rzeczywistość kształtować, ale na prawdzie, która wypływa z prawdy Bożej i w nauczaniach Kościoła. To też chcemy, przychodząc tutaj do Matki Bożej, prosić, żebyśmy umieli budować prawdziwe godność własną i godność drugiego człowieka. Bo zazdrość, jak wspomniałem, niszczy człowieka i niszczy relacje z drugim człowiekiem i niszczy relacje w państwie. To, co się dzieje dziś w rzeczywistości naszej społeczności i naszego państwa, bardzo niszczy rzeczywistość totalnie życia człowieka. Dlatego chcemy przychodzić tu, do Matki Bożej, aby od niej zaczerpnąć Bożej mądrości. To też prosimy dziś, żebyśmy budowali nasze relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem na tym, żeby one były w tym wymiarze piękna, które umie cieszyć się z dobra, które posiada i umie kształtować relacje zdrowe w stosunku do drugiej osoby i do relacji także w naszym wymiarze społecznym. Bo jak odkrywamy, musimy być ludźmi nie zazdrosnymi, którzy budzi w nas lęk i strach, ale ludźmi, które umieją się cieszyć z dobra, które posiadają i umieją się cieszyć także dobrem drugiego człowieka. Chcemy tę prawdę odkrywać, jak to nam też pomagał odkrywać Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny i kiedy to na Placu Zwycięstwa powiedział, że człowiek
jest pierwszą wartością, jest człowiek. Dlatego Kościół jest skierowany ku człowiekowi. A to samo trzeba powiedzieć o narodzie, czy też o państwie. One muszą być skierowane ku człowiekowi w imię właśnie pokrewieństwa, które istnieje między człowiekiem a Bogiem i w Bogu między ludźmi. Właśnie. Dlatego człowiek jest pierwszą drogą, która kształtuje wartość i godność osoby. I my pragniemy kierować nasze drogi ku tym, co jest dobre, ale w obliczu Boga. Bo Pan Bóg najlepiej zna nasze serca i pragnie naszego dobra. Dlatego pragniemy odkrywać to w codziennej rzeczywistości. I prosimy, żebyśmy byli silni tą mocą, która kształtuje codzienne nasze życie. Dlatego stając przed Maryją, prosimy, aby ona uczyła nas tej postawy codzienności życia.

0: Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego. Z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Krzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, od Ojca i Syna. Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Z ufnością przedstawię Bogu Ojcu wspólne prośby, przyzywają wstawiennictwa Jego Matki Maryi.
1: Spraw, Panie, aby wszystkie osoby duchowne, wsparte Twoją mocą, z cierpliwością wyjaśniały wiernym trudne prawdy wiary. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby na świecie nie szczędzono środków i czasu na walkę z terroryzmem i wojnami. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby nasze rodziny były oazami pokoju, bezpieczeństwa i wzajemnej miłości. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby ludzie mediów i pracownicy środków społecznego przekazu zawsze służyli prawdzie. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby ci, którzy przed nami odeszli z tego świata, mogli oglądać Ciebie, Trójjedynego Boga. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby każdy z nas tutaj obecnych przyjmował z pokorą to, co dajesz nam w codzienności. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Panie nasz i Boże, wysłuchaj modlitwy swojego ludu. Oświecaj nasze drogi Twoją prawdą, umacnij nas swoją łaską i zaprowadź do swojego królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, które wierzy z całego serca przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie powieczerzy się kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Marią, z Wielbłogosławieńcem świętym Józefem, ze świętymi apostołami, męczennikami, świętym Janem Pawłem, błogosławionym kardynałem Stefanem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i skąd

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie szerokiego przejścia.

0: Módl się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misterium doznali skutków odkupienia w naszym życiu przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Ogłoszenia duszpasterskie. W dniu dzisiejszym nie ma zasłonięcia cudownego obrazu o godzinie 12. W kaplicy Matki Bożej o godzinie 16.15 modlitwa różańcowa, msza święta w intencjach Ojca Świętego Leona XIV o godzinie 18.30. Nie ma dziś czuwania nocnego. Na Jasnej Górze pielgrzymka ludzi pracy, msza święta na szczycie o godzinie 11.00. Sakrament spowiedzi jest sprawowany w wieczerniku od 6.15, będzie trwał do godziny 19.30. Adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu od godziny 6 do godziny 20.45. W tygodniu, w sobotę, pielgrzymka małżeństw i rodzin, pielgrzymka oblężenia mężczyzn, pielgrzymka migrantów i uchodźców. W niedzielę jasnogórskie spotkanie środowiska policyjnego. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Zakon Paulinów przyjmuje kandydatów na ojców i braci zakonnych. Szczegółowe informacje można uzyskać na furcie klasztornej. Dziękujemy za ofiarę na renowację i utrzymanie sanktuarium jasnogórskiego. W intencji ofiarodawców odprawiamy codziennie mszę świętą i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. W stawieństwie i opiece Maryi Królowej Polski przez jej niepokalane serce zawierzamy nas samych, zawierzamy nasze rodziny i naszą ojczyznę, która tak mocno zmaga się o tożsamość i prawdę i godność narodową. Prosimy, aby prawda Boża kształtowała sumienie tych, którzy wzięli za nią odpowiedzialność zarządzących, żeby oni się też nawrócili i zatroszczyli o dobro Polski. Wołamy wspólnie pod Twoją obronę. Naszymi prośbami, niegadzić w potrzebach naszych, od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, no chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, downiczko nasza, downiczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj, święty Janie Pawle II. Jasnogórska Królowo Polski, stolico mądrości.

To była transmisja mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytania.
1: Dzisiaj niedziela, ale mówić będziemy o pracy. Artur Mażarski, witam Państwa serdecznie w programie Ósma godzina czytań. Witam także moich i Państwa gości. To profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, dyrektor Instytutu Witosa i na co dzień wykładowca Uniwersytetu Civitas oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Tak jak mówiłem, będziemy mówić o pracy. Ale właśnie, czy dzisiaj w Ewangelii według świętego Mateusza słyszymy o umowie o dzieło, umowie zlecenie, czy umowie o pracę?
2: No, albo mamy tutaj B2B, bo jest gospodarz, który ma winnicę, a więc jest przedsiębiorcą. No i teraz ten przedsiębiorca nawiązuje stosunek pracy. No i to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie i to jest rzecz, którą ja się bardzo interesuję, bo od kilku ładnych lat znalazłem pewien styk. Czyli szukam wartości, które można przenieść z Biblii na świat zarządzania, na świat przywództwa, na świat negocjacji, zarządzania szeroko pojętego i okazuje się, że rzeczy, które my w ogóle w nauce, właśnie w naukach o zarządzaniu często nazywamy dopiero w XVIII, XIX, XX wieku, no mamy absolutnie wpisane w bardzo wiele i w literaturze starożytnej, bo przecież cała filozofia i Platona, i Arystotelesa, i Sokratesa to są świetne fundamenty w ogóle do zarządzania. Ale także takich motywów jest mnóstwo.
3: Ja się zastanawiam,
2: w Biblii.
3: Co ty masz na myśli, mówiąc, że tam filozofia Platona, Sokratesa do zarządzania.
2: Nie, do komunikowania, ci, że negocjacji,
3: nie wiem, ale
2: do budowania relacji, do patrzenia na człowieka.
3: No jasne.
2: Zresztą paradoksalnie brzmi w naszym polskim systemie nauki,
3: no
2: bo Stany Zjednoczone to odkryły od dawna, czyli w ogóle od dawna wykłada się filozofię jako podstawowy kurs, który jest takim basiciem dla wszystkich nauk humanistycznych. Tak, po prostu trzeba przejść w filozofię, żeby zrozumieć antropologię człowieka, patrzeć na niego etycznie i dopiero później jesteś w stanie dokładać tematy, jeśli jesteś psychologiem, socjologiem, politologiem, ale wszystkich nas gromadzi filozofia. No tak w ogóle powstała nauka, szanowni państwo. No tam są źródła. Przecież kiedyś podział na przedmioty to jest bardzo, bardzo młoda rzecz. To jest dopiero XIX, XX wiek. I zresztą wiemy doskonale, że dzisiaj raczej odchodzimy od takiego bardzo szczegółowego podziału, tylko mówimy o jakimś wielkim science. Dzisiaj słowem kluczem jest interdyscyplinarność. No i to jest właśnie dzisiaj szukanie takich wartości z Ewangelii, którą Państwo usłyszą, do naszego codziennego życia, no bo każdy z nas spędza przynajmniej w pracy około 8, 10, nawet 12 godzin dziennie. Gdybyśmy to wszystko zebrali, to spędzamy na pewno ponad połowę swojego życia w pracy. W sposób minimalny, tak. A niektórzy zdecydowanie więcej. Więc no praca jest czymś kluczowym dla nas wszystkich. Zresztą znowu warto jest też powiedzieć o tym, że praca nie jest karą za grzech, jak próbowali nam wmówić komuniści, budując marksizm w czasach komunistycznych, prawda, strasząc nas, prawda, że kto nie pracuje, niech nie je. Tak, kto nie chce pracować, niech nie je, powiedział Paweł. I praca była zawsze, tak? Człowiek został stworzony do pracy. Dowód tego już mamy w Księdze Rodzaju, w Księdze Genezis.
1: Praca tak? była w raju.
2: Tak jest. I nie jest żadną karą. Karą jest dopiero pot.
1: Trud.
2: Krew i łzy i trud.
3: Ale chciałbym tutaj jeszcze jedną rzecz dodać, bo to się rzadko zapomina się o tym, ale trochę tak, ale biblijnie zamącić obraz. My tak myślimy, że ten raj to jest tak na samym początku. Otóż Adam nie jest stworzony w raju, tylko przed rajem ulepił w tym obrazie symbolicznym, ulepił z człowieka, prawda?
2: I stwarza dla niego raj, prawda?
1: I umieścił.
3: No, zasadził tak. I potem go umieścił tam. I potem znowu, to był taki bonus, taki można powiedzieć, że epizod w życiu człowieka. Zobaczmy, raj. Ja proszę tak na to spojrzeć. Ja mówię biblijnie, bo ja miałem tak, zajmowałem się też tym, bym powiedział, no, naukowo, prawda, jako filolog tym tekstem i jego w ogóle historią. No i mnie to uderzyło, ale to jest taka, bym powiedział, no banalna. No bo to po prostu jest tak napisane w Piśmie Świętym, tak? Że stworzył człowieka i zasadził ogród Eden i potem go tam umieścił. A potem człowiek został z niego wygnany. O,
2: Tak, no i to
3: no
2: jest...
3: tak, żeby skomplikować obraz.
2: Ale elementem, który ma człowieka tam konstytuować, to jest praca. Tak? Nie,
3: jasne.
2: Tak. I praca, która nie jest tylko i wyłącznie nazwaniem, bo tak czasami też mylnie wyprowadzamy wnioski z czasami słabej katechezy, że to nie była praca, że on nazwał tygryska tygryskiem, a lwa lwem, a kotka kotkiem, tylko to była ciężka praca rolnika.
3: Tylko tak? Zobacz, to jeszcze to, co powiedziałem, podkreśla to, co ty mówisz, bo to jest taki błogosławione szczęście. Zaprosił Bóg człowieka do uczestnictwa w czymś więcej. W swoim życiu, prawda? W tym pięknym ogrodzie, po którym on się przechadza, w którym on jest obecny.
2: A to ogród?
3: Jest, i tam jest, przepraszam, no. On, żeby był, żeby go właśnie uprawiał, żeby pracował. To jest główny cel. Tam jest powiedziane to wprost. Po to go tam, żeby on się go pilnował i żeby tam pracował.
1: Zresztą całe dzieło stworzenia też jest opisane jako praca. Bóg pracuje. Dlaczego człowiek ma nie pracować, tak skoro jest na obraz i podobieństwo stworzony?
2: I ta najbardziej klasyczna praca, w sensie ta, która jest najbliższa Bogu, czyli ta kreacyjna, no bo Bóg jest kreatorem, stwórcą, to nie ma bardziej kreacyjnej pracy niż praca w roli. Dlatego, że tam widzimy od ziarna po plon. Widzimy całą rzeczywistość i wiemy, że jest ktoś, kto nas przewyższa, że może się, że nasza praca od kogoś zależy.
1: No jeszcze rodzina, bym powiedział.
2: Tak, to prawda.
1: To jest zresztą dzieło rajskie.
2: Tak, ta praca w ogrodzie też jest bardzo terapeutyczna. My dzisiaj do tego wracamy, a przecież o tym już mówili filozofowie, choćby Zenon z Kition zakładający, czy Zenon z Elei zakładający ogród, prawda?
3: To Epikur.
2: Epikur. I prawda, i tutaj mamy, no ogród był w starożytności zawsze taki miejscem, gdzie i wykładano, ale nie tylko odpoczywano, a także pracowano. No i więc tutaj mamy przedsiębiorcę, który zatrudnia. No pytanie było, czy zatrudnia w jaki sposób. No pytanie zasadne. No my dzisiaj pewnie byśmy się zastanawiali, prawda, jaki tutaj stosunek pracy został nawiązany, żeby odpowiednio zapłacić podatek i ubezpieczyć danego pracownika. No pewnie trzeba byłoby odpowiedzieć szybko, że to jest jednak umowa o dzieło, no bo dzieło jest bardzo konkretne, tak? Czyli wiemy, że ktoś musi coś zrobić, umawiamy się na to dzieło i płacimy mu po zakończeniu. No więc tutaj jest naturalne, że gospodarz, który ma winnicę, no wiemy, po co tych robotników zatrudnia. Tak, do ciężkiej pracy w winnicy. I to jest, szanowni państwo, praca dniowa, tak?
3: Piotrze, czyli... praca dniowa, czyli, ale jeszcze chcę powiedzieć, żeby dobrze tutaj powiedzieć, że jak to jest spójne, bo zobacz, chodzi o to jest 2.15, Księga Rodzaju 2.15, Vayikach Adonai Elohim et ha-Adam, Vayanichehu vegan Eden leovda uleshomra. Czyli i wziął Pan Bóg, Jahwe Bóg, człowieka i umieścił go, wsadził go do ogrodu Eden, po co? Ażeby pracował i go pilnował. I to jest cel bycia Adama w raju, który został stworzony poza rajem. Chodzi mi o to, że to jest niesamowite, bo jak to powiedzieliśmy tutaj, no to jest jakaś, prawda, że co ty to wygadujesz? 2.15 proszę sobie przeczytać. Przepraszam, to już dobrze. Chciałem tylko powiedzieć, że jak to jest bardzo też osadzone jakoś w tej pracy właśnie w tym biblijnym powołaniu o tym, co powiedziałeś, człowieka, nie?
2: Tak, no i tutaj, szanowni państwo, no jak wyglądał ten system pracy, tak? Bo to jest coś, co jest na pewno ciekawe, przynajmniej dla mnie, ale myślę, że pewnie dla państwa także. No starożytny Izrael, generalnie starożytny świat, no nie zna pracy takiej, byśmy powiedzieli, etatowej. W takim sensie, że no trzeba było być albo czeladnikiem, to wtedy miało się etat, tak? W sensie, bo samemu się tworzyło ten etat, tak? Czyli miało się wyuczony zawód, bądź się tego zawodu uczyło z pokolenia na pokolenie, tak? Albo kogoś się wysyłało swojego syna do jakiegoś czeladnika, żeby nauczył go zawodu. Ale generalnie no nie było czegoś takiego jak dzisiaj, prawda? Że myślimy sobie, że no poszukamy sobie pracy w różnych zawodach, zmieniając te zawody. My dzisiaj mówimy o prawie... o tym, że dzisiaj człowiek, współczesny pracownik, przynajmniej sześciokrotnie zmieni całkowicie swój zawód w życiu, tak? Przecież dla nas, tych, którzy z państwa mają lat 60-70, to jest nie do wyobrażenia, tak? Moja teściowa, którą serdecznie pozdrawiam, bo słucha nas, wiem, że regularnie, jak miała 18 lat, skończyła szkołę, poszła do jednego zakładu pracy i
1: do emerytury.
2: 42 lata przepracowane i w tym samym zakładzie dostała emeryturę.
3: Tak, pamiętam, jak taki jakiś biskup na kazaniu mówił u nas na Ursynowie, że kiedyś to człowiek szukał pracy na całe życie, a teraz...
2: A no właśnie.
3: Człowiek przez całe życie szuka pracy.
2: No i teraz oczywiście to nie jest tak, że chciałbym powiedzieć, że to jest dobrze, że dzisiaj zmieniamy zawody i z perspektywy nauk o zarządzaniu czy ekonomii to jest bardzo dobre, bo człowiek cały czas jest pewnej, a dzisiaj to wybrzmi, że nie ma, że nigdy nie jest za późno. Tak to chcę powiedzieć. I naprawdę nigdy nie jest za późno na to, żeby wprowadzić pewne zmiany w swoim życiu. Praca nie była więc etatowa. Nie zatrudniało się kogoś, mówiąc, że o, co miesiąc będę ci wypłacał pieniądze. Tak to nie wyglądało. Raczej wyglądała to praca za wykonanie pewnego dzieła. Czyli jeśli było zamówienie, nie wiem, na wykucie nowych mieczy, no to ktoś nam zapłacił, podzielimy się tym, co nam zostało. Raczej w większości ludzie pracowali u kogoś, dorabiając. Zresztą, jak się czyta, nie choćby wspomnienia Witosa, to też tak wyglądała polska wieś praktycznie do XX wieku, tak? Czyli miało się koło swojego domu jakiś malutki areał ziemi, który pozwalał na absolutne, minimalne samowyżywienie, no ale trzeba było iść do pracy najemnej, do kogoś, tak? Witos ze swoim ojcem u Sanguszków, tego słynnego rodu, no pracował przy wyrąbie drzewa, tak? I poza tym jeszcze w pańszczyźnie odrabiał pańszczyznę i jeszcze miał te swoje kilka murg ziemi, tak? Żeby móc co do gara, mówiąc kolokwialnie, włożyć. Więc no generalnie praca była ciężka, tak? My dzisiaj mówimy, że my ciężko pracujemy, no tak, ale praca była zawsze ciężka. I to była ciężka. Nie mówimy, że my ciężko pracujemy, no tak, ale praca była zawsze ciężka. I to była ciężka.
1: Nie było ZUS-u, nie było KRUS-u.
2: Nie było niczego, co było.

0: Czyli, że ktoś kiedyś się tym starym ojcem czy matką zajmie. Praca ciężka, bo szanowni państwo, praca w winnicy to jest mniej więcej 10, 12, 14 godzin. Mhm. Więc tutaj nikt nie liczy nadgodzin, nikt nie ma Excela, nie sprawdza, prawda, czy przekroczył, czy to jest sobota. Oczywiście, no, w świecie judaizmu mamy poszanowanie szabatu, ale praca jest wielogodzinna.
1: Tak, ale
0: wielogodzinna.
1: A jaka ważna jest rzecz, winnica, przecież winnica to jest symbol, to jest Izraela symbol w ogóle, biblijnie. Symbol też kościoła. Zobaczmy, tam się wino produkuje, kerem po hebrajsku, ampelon po grecku. To bardzo jest naładowane, bo to jest symboliczne. Wino, no, wino nie jest, jest par excellence symbolem w Biblii. Ma podstawowe znaczenie krew i życie. Wino, krew i życie to jest triada, prawda? One się wymieniają. Krew jest życiem, a Pismo mówi wiele razy, no, że sok winny to jest krew winogron, prawda? To są zupełnie synonimiczne rzeczywistości. To bardzo dobrze też widać w Kanie Galilejskiej tak naprawdę, bo to chodzi, gdzie wino, życie i krew Jezusa jest tutaj na bardzo podobnym poziomie. Czyli zobaczmy, to mamy tutaj jednocześnie jakieś echo Księgi Rodzaju. W każdym razie jest to kompatybilne z tym powołaniem człowieka w Księdze Rodzaju, ale to nie jest też jakaś przypadkowa praca, to jest winnica. Tu chodzi o życie, tu chodzi też krew się pojawia. I jeszcze jedna ostatnia myśl a propos tego. No przecież, czy nie ma takiego aspektu ukrzyżowania Jezusa? A jaki zawód Jezus wykonywał w tej perspektywie? Drewno, żeby zobaczyć, że jest jakiś link między Golgotą a Nazaretem, a w tym klasycznym ujęciu, a pracą Jezusa. Że to nie jest przypadkowe, że ten krzyż w jakiś sposób tajemniczy jest związany z tym, co on robił całe życie. Że po prostu jego krew zwilżyła ten materiał, który on obrabiał całe życie. To jest takie, powiedział, dosyć przejmujące.
0: Ja tylko jeszcze jedną rzecz chciałbym bardzo krótko dodać o tym ciężarze pracy, bo oczywiście symbolika wspaniała i to jest bardzo ważne, ale chciałbym zejść do takiego naprawdę podstawowego poziomu tego tekstu. To jest ciężka praca, szanowni państwo, bo praca w winnicy to jest praca bardzo z jednej strony rolna, a z drugiej strony pedantyczna. Tak? Czyli to jest dbanie o każdy szczegół. Czyli idealne przycięcie, zrozumienie, w którym kierunku funkcjonuje słońce. Ja zresztą dotarłem tutaj z ojcem profesorem Stryjca, Michałem Gronowskim, serdecznie go pozdrawiam, do pięknych tekstów, jak były w ogóle zakładane w średniowieczu winnice. Nie wiem, czy państwo sobie wyobrażają, że wybór w ogóle ziemi to jest mniej więcej 10 lat obserwacji. Żeby wybrać ziemię na dobrą ziemię na winnicę, to jest minimum 10 lat obserwacji przyrody, przymrozków, czy aby na pewno, czy do takiego momentu nie dojdzie, jak wyglądają załamania pogody, jak wygląda nawet w ciepłych krajach. Nawet w ciepłych krajach. To jest obserwacja, to jest tytaniczna praca. Powiedziałem, że prawie, że taka kosmetyczna, taka pedantyczna, bo to jest dbanie o każdy szczegół, bo trzeba jak najmniej liści, które oddadzą całą witalność w winogrona. I nie wolno przesadzić. To trzeba wszystko zbalansować. Trzeba bardzo dbać o ziemię. Ta ziemia jest też specyficzna. Trudno się ją urabia. To nie jest łatwa praca. To jest naprawdę kilkanaście godzin dziennie ciężkiej pracy.
2: Radio Plus. 8 godzina czytania. Reklama.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Reklama.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Zanim będziemy obserwować, jak gospodarz najmuje robotników do pracy w swojej winnicy przez cały dzień, to zacznijmy od tego pierwszego zdania, czy drugiego, że to jest tak naprawdę opis Królestwa Niebieskiego.
2: No, bo to jest ciekawe, bo jak wiele razy o tym mówię, że to są utwory, Ewangelie, które się po prostu należy czytać po kolei, tak jak czytamy książkę, tak jak czytamy, nie wiem, Ogniem i Mieczem, prawda, czy jakąśkolwiek lekturę. I początek, to jest początek 20 rozdziału i ona się zaczyna albowiem, ponieważ Królestwo Niebieskie jest podobne do... I właśnie mamy tę tutaj porównanie, tę przypowieść. Ale z tego, co widzę, to nie ma tego bo, ponieważ, prawda, jakby tutaj w lekcjonarzu. A to jest bardzo ważne, bo to, no skoro bo, no to co to tłumaczy? Ponieważ, to ja chcę zrozumieć. No patrzę do końca 19 rozdziału i tam czytamy, Piotr mówi do Jezusa, oto myśmy opuścili wszystko i poszliśmy za tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, pani Genesia, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. I tutaj jest bo. Królestwo Niebieskie podobne jest do... I następuje ten opis właśnie. I uwaga, sam koniec jest niesamowity, bo dokładnie podsumowanie, koniec, 16 wers tej perykopy, hutos eson, w tak oto ci ostatni będą pierwsi, a pierwsi będą ostatnimi. I to jest ważne, że to jest ilustracja tej myśli, która jest związana z tymi, co poszli za Jezusem, prawda? Oto myśmy wszystko zostawili. Ja już mówię, to jest taki obiektywny kadr, w którym należy to interpretować, tak? Bym powiedział literaturoznawczej takiej interpretacji, czyli co autor miał na myśli, dlaczego to jest w tym miejscu i czym to jest, tak? A potem oczywiście może być lectio divina, może być odnosienie dość... Ja wierzę, najgłębiej jestem przekonany, że to jest Słowo Boże, tak? Że też jest jakaś historia mojego życia, osobistego, również może tego dnia, bo historii w tym zawarta, tak? To jedno drugiego nie wyklucza, ale w ramach tej takiej basic wiedzy o tekście, no to nie możemy tego interpretować z pominięciem końca rozdziału 19. Bo to jest ta klamra, prawda? Bo ostatnich będzie pierwszymi i vice versa. I potem jest ta ilustracja tego. W ten oto sposób, hutos, i będą ci ostatni będą pierwszymi i vice versa.
3: No dobrze, to teraz może przyjrzyjmy się, co się wydarzyło, bo tutaj też trzeba trochę Państwu wyjaśnić godzinę, bo mogą nam się tutaj te godziny nie zgadzać, jeśli chodzi o nasze pojmowanie czasu.
1: Tak, bo po raz pierwszy gospodarz wychodzi najmować robotników wczesnym rankiem, tak, a potem około godziny trzeciej.
3: No więc tak, no po pierwsze mierzymy od wschodu do zachodu czas, tak? To jest naturalne i zresztą Kościół też zna takie mierzenie czasu, dlatego że no mamy Wigilię, prawda? Stąd mamy Wigilię Bożego Narodzenia, czy Wigilię Wielkiej Soboty, o czym już wielokrotnie Państwu mówiliśmy, czyli żyjemy od czasu wieczornego, tak? Czyli Wigilia zapowiada następny dzień.
1: I tak minął wieczór i poranek, dzień pierwszy.
3: Tak jest, tak liczymy ten czas, czyli od wschodu do zachodu. Mniej więcej ludzie wstają około godziny 5, to jest naturalne. Rzecz. W ogóle zachęcam Państwa do 5 o'clock club. Świat zarządzania ekonomii jest od 20-30 lat zafascynowany świetną książką, którą Państwu polecam, 5 o'clock.
1: I nie chodzi tu o popołudniową herbatkę.
3: Nie, chodzi o to, że powinniśmy wstawać tak, jak słońce nam podpowiada. Czyli ta piąta jest naturalnym momentem i powinniśmy się kłaść mniej więcej koło 21-22.
1: Ale zimą o 7? Czy?
3: No nie, zimą też nie. Ta piąta jest naprawdę bardzo dobrym momentem, żeby wstać. Zresztą jak Państwo zaryzykują i podejmą takie tygodniowe wyzwanie, żeby wstawać o 5 i zobaczycie, jak dużo daje ta godzina, kiedy jeszcze ktoś inny w domu śpi, kiedy jest czas na modlitwę, kiedy jest czas na poukładanie dnia, na medytację, na pomyślenie trochę, nawet na wypicie kawy i poczucia smaku tej kawy. Zachęcam. Więc mniej więcej o 5 rano wstaje taki przeciętny Kowalski w Izraelu i o 6 idzie do pracy, tak? Czyli dzień się zaczyna od 6. Czyli
1: gospodarz... Musimy to wyjaśnić. To jest godzina zero.
3: To jest godzina zero. To tak. jest godzina zero.
1: W tym biblijnym podziale czasu.
3: Tak jest, więc następnie, skoro przychodzi o godzinie trzeciej, to przychodzi około godziny dziewiątej.
1: Naszej dziewiątej.
3: Jak przychodzi o szóstej, to przychodzi o naszej dwunastej.
1: Samo południe.
3: Tak jest, znowu tutaj od szóstej do dziewiątej mrok ogarnął całą ziemię, czyli od dwunastej do piętnastej. Jezus umiera o dziewiątej, czyli o piętnastej.
1: O 9 godzinie czasu. Dnia.
3: Tak. Tak jest. O 11 godzinie dnia, no to już jest sama końcóweczka, czyli no o godzinie 17, no bo 12 godzina dnia to będzie koniec tego dnia, czyli ta 18 wieczór, no i zaczynamy cały dzień na
2: czyli
3: nowo.
2: Jeszcze dzień, jeszcze ostatni dzwonek.
3: To jest ostatnia chwila.
2: Teleekspres.
3: Tak, to jest ostatnia chwila. No i teraz jeszcze jedna ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć, czy już nie teleekspres, bo u nas teleekspres to jest jeszcze popołudnie i mamy cały wieczór. To jest naprawdę koniec dnia.
2: No ale jeszcze nie wieczór tutaj.
3: Wieczór, dlatego, że ludzie no nie siedzieli w tamtych czasie, robotnik nie siedział do 22.
2: No ale jeszcze przed zachodem słońca. Poczekaj.
3: I się nie bawił. Czy człowiek, który przed zachodem słońca wraca, myje się, krótki obrządek i idzie spać.
2: Ale mnie chodzi, że przed zachodem słońca, bo to jest dla mnie bardzo symboliczne, bo zachód słońca to jest wieczór, to jest Erebos, prawda, to już jest Erew po hebrajsku i Erebos, kraina umarłych, to jest ze sobą etymologicznie związane, prawda, bo to słowo Ereb, czyli kraina umarłych, to jest właśnie tam, gdzie słońce zachodzi. Czyli to jest symbolicznie, czyli to jest ostatni dzwonek. Ostatni dzwonek. Jeszcze może przed tobą piękny wieczór, ale to jest ostatni dzwonek i to jest właśnie też niesamowite, bo ja też osobiście widzę, jakoś jestem tym przejęty mocno, że to jest takie jeszcze przed zachodem słońca jest jeszcze ostatnie wołanie Boga w twoim życiu, że możesz za mną pójść. Tak? To stracić, schrzanić swoje życie dokumentnie, ale ja ciebie wzywam. Jeszcze jest ten teleekspres. Ja się do tego jakoś tak się przyczepiłem i jeszcze może przed tobą jest piękny wieczór.
3: Tak, to do tego dojdziemy, bo myślę, że to jest świetna puenta tak. tej dzisiejszej Ewangelii.
1: Wróćmy do poranka.
3: Ale wróćmy tak do tego pierwszego momentu i żeby zrozumieć też tak, oni się umawiają o jednego denara. Czy to dużo? Nie, to jest norma. To jest taka, byśmy powiedzieli, średnia europejska. Tak, czyli tyle płacono w tamtym czasie. Dlaczego tyle płacono? Bo denar to było utrzymanie normalnego człowieka z rodziną. Żeby Państwu pokazać mniej więcej, jaka jest wartość tych pieniędzy. Jeden denar to jest 16 asów. I teraz tak, jeden dzień pracy to jest jeden denar. Taki prosty posiłek, jakbyśmy poszli gdzieś do karczmy, to byśmy zapłacili taki niewielki posiłek, około jednego asa. Kilka bochenków chleba, kilka to jest 3-4 bochenki chleba, bo nikt nie kupował jednego bochenka chleba, dużo jedzono chleba, to są mniej więcej 3-5 asów.
2: Takie placki raczej, nie tak. bochenki, dobra.
3: Porcja zboża dla rodziny dzienna to są 4 asy. Taki dzban oliwek zebrany to jest około 4 asów. Trochę oliwy, 3 asy.
1: Czyli denar to jest nie największa dniówka.
3: To jest nie tak, ale to pozwala przeżyć całej rodzinie, tak? Czyli i jakby na tym polegał system pracy wtedy, tak? Czyli szedłem do pracy po to, żeby mieć za co utrzymać następnego dnia rodzinę, tak? Czyli jak ja jestem w pracy, to moja rodzina ma z czego żyć. I to pozwala nam na przeżycie. No i byśmy powiedzieli, no to dobrze, no to jest godziwa praca. No tak, tylko tutaj Jezus mówi, że bo Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza. I teraz, no dobry gospodarz, który przychodzi o szóstej, no bo do pracy trzeba przychodzić na czas. Mówię to jako wieloletni dyrektor. Nie spóźniamy się, szanowni państwo.
1: Jest samego rana.
3: No i teraz się wszyscy uśmiechamy do siebie. I dobrze, uśmiechajmy się. No ale teraz tak, no ktoś, przecież my wiemy doskonale, jak tego nie lubimy, prawda, że ktoś przychodzi na krótszej do pracy, a dostaje pewnie może nawet więcej. I wiemy, jakie jest szczebranie w zespole, prawda? Dlaczego on sobie przychodzi o 9 albo o 10? A mu sodówka do głowy uderzyła. A takie, prawda, jakaś dziwna praca. A jakie on ma układy? A on z czego sobie tam, co on tam sobie nie poukładał z szefem czy z kierownikiem, prawda? Wiemy doskonale, jak to nas boli. Tak? Nie jeden kryzys w organizacji przeżyłem ze swoimi pracownikami właśnie z tego powodu. Niedopowiedzeń. A wiecie państwo, jak plotka rozwala zespół.
2: Szemranie.
3: Prawda? Więc proszę się postawić w tej sytuacji, że jeszcze ta dziewiąta to jeszcze jest okej, okay, tak? Czyli wychodzi jeszcze około trzeciej godziny, no bo widzi, zakładam, że jest potrzebny więcej pracowników, tak? Że jakby ten dzień jest wymagający, więc muszę nająć.
1: Tak, ale tym już nie mówi, że da im denara, tylko mówi: idźcie wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam.
3: I tutaj się zachowuje jak prawdziwy przedsiębiorca.
1: Tak? Negocjator.
3: Negocjator, a w zasadzie taki dobry gospodarz, naprawdę, no bo on nie powinien im powiedzieć tutaj za denara, bo dzień się zaczął od 6 godziny. I tutaj go poznajemy jeszcze jako pracodawcę, czyli o godzinie 9 ludzie już 3 godziny pracują, przychodzi, bierze i mówi: tyle, ile trzeba, będzie wam zapłacę. Okej. Okay. I oni się na to godzą. Tutaj nie ma żadnego szemrania. No i wychodzi około godziny 11, co już jest dosyć spektakularną rzeczywistością dla jednej i dla drugiej rzeczywistości. Dlatego, że po pierwsze, ta pierwsza rzeczywistość, no raczej się już nie najmuje pracowników około godziny 12, bo to jest, słońce jest w zenicie, to jest najgorętsza pora dnia. No generalnie, dlaczego się tego nie robi? No dlatego, że tam już nie ma nikogo. Tam nie powinno być już nikogo, tak? No bo nikt bezczynnie nie stoi 6 godzin po to, żeby czekać na pracę, no. Ja rozumiem, 3-4 godziny, dzień się zaczął i wiemy doskonale, że normalny pracodawca już mnie nie najmie, bo mu się to nie będzie opłacało.
1: A ten wyszedł nie tylko o 12, ale jeszcze o 15.
3: Co w ogóle
1: i,
3: już jest...
1: I o 17.
3: Co w ogóle już jest kompletnym, no, irracjonalną rzeczą. Tak się nie zatrudnia, tak się nie bierze pracowników, tak się nie płaci. Więc to tutaj ten gospodarz pokazuje, nie chodzi o to. Znaczy nie chodzi o... Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o pracę i o taką sprawiedliwość, tylko to jest Ewangelia o Królestwie Niebieskim, czyli o zbawieniu. I o tym... I tutaj ten gospodarz w tym kluczu zdecydowanie pokazuje to, że nie ma sytuacji, która jest końcem, że już klamka zapadła, że już się nic nie zmieni. Nie ma. Bo nawet godzina 17, czyli wtedy, kiedy już wszyscy myślą o fajrancie, to on jeszcze wychodzi i szuka. A my wiemy doskonale, jak wygląda ostatnia godzina naszej pracy. Zresztą wszystkie badania pokazują, że to jest najmniej efektywna godzina pracownika, tak? Który już nic nie robi, tylko myśli, jak tutaj zaparkować pewne procesy, żeby odparkować je jutro, następnego dnia. A on jeszcze wychodzi szukać ludzi.
1: Zaparkujmy na chwilę i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Tak, jak obiecywałem, sporo mówiliśmy o pracy, ale po pracy przychodzi moment wypłaty.
2: No to się robi ciekawie. Widzę tutaj Jezusową tę myśl, jak syn marnotrawny też jest rozżalony, prawda, że nie dałeś mi zabić koźlęcia, prawda, żebym sobie poimprezował z przyjaciółmi, a ten przyszedł tutaj i taką mu ucztę wyprawiasz. Zobaczmy. Ci pierwsi myśleli, że więcej otrzymają i wzięli, że więcej otrzymali, ale wzięli i też po denarze. I oni również. A tamci i wziąwszy, uwaga, gongidzon, szemrali przeciwko niemu. Czyli już jest, że na niego umówili się, prawda? Już jest przeciwko niemu, bo to jest ważne, bo to jest jakaś wielka demaskacja ich wewnętrznego serca. Tak naprawdę ich pewnej nieczystości serca i to jest stopniowanie. Są źli na ojkodespotes, na tego pana, mówiąc, a ci jedną godzinę się, prawda, się trudzili, a ty ich zrównałeś z nami, którzy cały ciężar dnia i kałsona, prawda, kałson.
1: Spiekota.
2: I spiekotę, tak, spiekotę dosłownie. On powiedział, bracie, towarzyszu, nie wyrządzam ci krzywdy. Czy się nie umówiłeś symfonesa, symfonia była zgoda na jednego, zgodziłeś się ze mną na denara, Aaron to sonkaj hypage, zabierz to co twoje i idź. To też jest ciekawe, że i idź sobie, bo ja chcę temu ostatniemu dać tak jak i tobie. I to jest ciekawe, bo czy nie wolno mi uczynić, prawda, uczynić tego co chcę z tym co do mnie należy? A oni jakoś wchodzą, chodzi mi o to, że przeciwko szemrali, mieli złe myśli przeciwko temu, prawda? To jest symboliczny obraz. Dobrodziejowi, oczywiście, który ich najął. To jest jego, czyli dzielą się właściwie tym, co nie jest ich i jeszcze kulminacja tego. Echo optkal mossu poneroses tinhotiego agathos eimi. I to jest ciekawe, czy dlatego oko twoje jest złe, że ja jestem dobry? No to jest, uważam, niesamowite. To znaczy to jakoś obnaża, bo tu jest obraz, uwaga, Królestwa Bożego, prawda, że nagle oni się no, w bardzo złym świetle stoją. Po pierwsze, dzielą to, co nie jest ich, przeciwko, no szemrają, to knują, szemrają przeciwko swojemu dobrodziejowi. Wreszcie jakieś misterium iniquitatis tu się pojawia, że ktoś jest, ma złe oko, złym okiem patrzysz, ale to dlatego twoje oko, prawda? Oko jest światłem duszy, prawda? To jest bardzo ważne u Jezusa. Jest złe dlatego, że ja jestem dobry? Jakiś absurd. Powinni się ucieszyć. Więc widzimy tutaj, że jakaś ciemność ich serca się odsłania. No i no nie wiemy, jakie jest ich miejsce, ale no właśnie pierwsi będą ostatni. To znaczy, jeżeli myślisz, bo gdzieś tutaj jest oczywiście, wniosków jest bardzo dużo, ale jeżeli myślisz, że dla jakichkolwiek swoich zasług ty będziesz zbawiony, mówiąc pokrótce, tak? Dla jakichkolwiek, bo robiłem to i podasz siebie, to Pan Bóg ci w ułamek sekundy może pokazać, że masz nieczyste serce. Niegodziwe jesteś, że to jest wszystko za darmo. Po prostu wszelkie ludzkie kalkulacje biorą w łeb. A co więcej, im więcej ich jest, tym bardziej się okazuje, jak człowiek jest niegodny tej Bożej rzeczywistości, rzeczywistości Królestwa Niebieskiego. Bo oni są tu kompletnie zdemaskowani. Ja to dopiero widzę, że walec przechodzi, bo oni źle mówią przeciwko, szemrzą przeciwko niemu, dzielą to, co do nich nie należy. Co więcej, proporcjonalnie dla jego dobroci, oni w jakiejś zazdrości, w jakimś złu się zatapiają.
3: I szanowni państwo, oni się nie złoszczą na to, że dostali denara, bo denara się umówili, ale boli ich nie ich pieniądze. I to jest w ogóle coś, co jest w ogóle bardzo ciekawe. I myślę, że ja z tego bardzo wyciągam wnioski jako no staram się być tym liderem dla swojego zespołu, który prowadzę. I bardzo często spotykam właśnie w naszych zespołach pracy tą mentalność. Czyli, że nie patrzymy na siebie, nie patrzymy na swoje kompetencje, na to, co ja wnoszę do zespołu, tak? Tylko żyjemy cały czas cudzym pracownikiem. Cały czas siedzimy nie na swoim stanowisku. I problemem jest to, że my nie umiemy się ucieszyć pracą. Nie umiemy się ucieszyć swoim zadaniem, częścią projektu, w którym jesteśmy. Bo my mentalnie ciągle siedzimy na cudzym stanowisku. przeglądamy się temu stanowisku, a czy bo on na pewno tak dużo pracuje, a co on tam klika, a tam widzę, że Facebook jest otwarty. Szanowni Państwo, to jest codzienność naszych zakładów pracy. Tak? A czemu ona się tu spóźniła? A gdzie ona wychodzi? A ona siedzi tak długo na tej przerwie, prawda? Przecież ten lunch tak długo nie może trwać. A czemu ona odbiera dzieci, prawda? W czasie pracy. Nie zajmujemy się sobą, tylko cały czas żyjemy kimś. I to jest też trochę o tym opowieść, że Jezus mówi, zajmij się sobą, przeżyj swoje życie. Twoje życie jest interesujące, ty jesteś interesujący, twoja praca jest ciekawa. I poczujesz jej smak, kiedy przestaniesz żyć cudzym życiem. Kiedy przestaniesz się przeglądać ciągle w cudzej twarzy. Kiedy ciągle będziesz się porównywał. Bo najgorszą rzeczą, która niszczy zespoły, niszczy nasze rodziny, niszczy dzieci w przedszkolu, w szkole podstawowej, w szkole średniej i na studiach, to jest porównywanie. My jesteśmy niewolnikami porównywania, dlatego że niestety tak ten system polskiej edukacji też został stworzony, że my ciągle porównujemy, prawda? A przyjdzie rodzeństwo, prawda? Ja już to widzę, bo właśnie mój syn rozpoczął naukę, prawda? I jest w tej samej szkole, prawda? Ma tych samych nauczycieli, a to brat Sary, prawda? No brat Sary, tylko czy ten brat Sary jest taki sam jak Sara? No absolutnie nie jest taki sam jak ona. I my ciągle porównujemy się z kimś. I to nas powoduje, że nie umiemy w ogóle dostrzec smaku życia. Prawdziwego życia rodzinnego, bo ciągle myślimy, prawda? Proszę zauważyć, jak my porównujemy swoje dzieci ciągle do kogoś, do siebie samego, do żony, do męża, nawzajem, prawda? A Antoś to zrobił, a Ignacy tego nie zrobił, prawda? Ale Ignacy to się pilniej uczy, prawda?
2: Tak, i żal, i zazdrość oczywiście.
3: Prawda? I zazdrość. My, i to jest o tym ta historia.
2: Też o tym, bo ja to coraz częściej dostrzegam, że...
3: Bo oni się przejmują cudzymi pieniędzmi, nie swoimi.
2: Tak, no. Ale też no, jest o tym, że nie skalkulujesz sobie Boga. To jest o tym, że... Bo cały czas jest nauczanie Jezusa, to jest po prostu non-stop, że ty nie jesteś w stanie sobie skalkulować, jakby wymyślić Boga, stworzyć. Będzie ci się zawsze wymykał, no bo to jest dokładnie o tym, tak? Tak. Że wszelkie w łeb biorą wszelkie kalkulacje ludzkie, jeśli chodzi o Boga. I to święty Augustyn pięknie powiedział, że si comprehendis non est Deus. Jeżeli go pojmujesz, to nie jest Bóg. Ja to pamiętam, dodałem, że Bóg jest incalculabilis, czyli nie da się go skalkulować po prostu. Incalculabilis, to słowo istnieje, chyba nie w teologii nie istnieje. Jeszcze jedna sentencja, nihil manet dum comprehenditur, czyli nic nie pozostaje wtedy, kiedy jest uchwycone umysłem, czyli w chwili, kiedy coś uwięzisz umysłem, próbujesz zdefiniować, to jest tak, a nie inaczej, no to ci się to rozpływa rzecz, bo się zjawisko całe rozpływa, bo my mamy taki umysł, który chce uwięzić w jakieś jest tak, a nie inaczej, zdefiniować. Definiować to jest definire, finis, ustalić granice i ja się wtedy czuję bezpiecznie, bo ja to kontroluję. Tak, bo ja chcę kontrolować, bo właśnie lęk jest, kontrola jest związana z lękiem, tak? Im większy jest, miłość usuwa lęk, więc im bardziej ja chcę to skontrolować, a więc to jest o tym odtąd bez sensu, żeby zawyrokować, żeby być panem rzeczywistości, a Słowo Boże zawsze nam będzie tak jakoś wymykać nas z tego, bo to ostatecznie to jest fatalny stan umysłu, tak? To jest jakieś odrętwienie, jakieś utrzymywanie nas w jakimś złudzeniu głębokim i ja też ten aspekt tutaj widzę, że bracie, siostro, nie skalkulujesz sobie tego.
3: No nie skalkulujesz sobie i właśnie dzięki temu Bóg jest niesamowity, nieprzewidywalny i dlatego tak wspaniałą rzeczą jest bycie człowiekiem wierzącym, bo bycie chrześcijaninem to jest bycie człowiekiem nadziei. Ja bym się chciał skupić na tej godzinie ostatniej, tak? I z tego też, bo też to trochę zapowiedzieliśmy, tak? O tej 11, prawda? Że Bóg jest godziną 11. I być może ty jesteś w swoim życiu w takim momencie, kiedy masz tą 11 godzinę. I myślisz sobie tak, jesteś w jakimś dużej trudności, myślisz sobie, tutaj to już się nic nie wydarzy w moim życiu, tak? Przegrałem, prawda? Może jesteś w nałogu, może już któryś raz próbujesz z niego wyjść. I fatalnie, ciągle to samo, tak?
1: A biorąc pod uwagę, że przyszłość nasza jest mocno niepewna, to być może każdy z nas jest...
3: Jesteś w takiej 11 godzinie, prawda? Że my naprawdę nie wiemy, czy te bomby spadną, czy nie spadną, czy ten zachód jest bezpieczny, czy to wszystko w ogóle ma sens, czy my jesteśmy w stanie zapewnić naszym dzieciom jakąś jasną przyszłość. To się wszystko mniej więcej od tego COVID-u nam wymknęło spod kontroli.
2: Nie, to już od początku świata się wymknęło.
3: Tak, tak, tak, ale myślę, że ten dobrobyt takiego XXI wieku, była jakaś pycha takiego XXI wieku, tak? I myślę, że ten moment taki właśnie tych pierwszych kryzysów ekonomicznych...
2: Są lepsze okresy i gorsze, ale zasadniczo to wiadomo.
3: No prawda, świat jest jednak tak jak fortuna kołem, więc te rzeczy były, są i będą się powtarzały. Ale jest jakaś taka 11 godzina, która powoduje, że myślisz sobie, nie, to już jest za późno, prawda? To moje małżeństwo już jest nie do sklejenia, tak? To już było tyle zdrad, że ona mi nigdy nie przebaczy. A nie wiesz tego. Bóg jest Bogiem 11 godziny, tak? Zawsze daje szansę.
2: Ona cię nie przebaczy, ale ty możesz przebaczyć i wzywać Pana Boga na kolanach. Ty zawsze to możesz, jesteś wolny. Mówili starożytni, porta semper aperta. O, filozofowie, zawsze, drzwi są zawsze otwarte. Możesz się wylogować, popełnić samobójstwo. A ja myślę, że porta semper aperta to nie ma takiego momentu, póki żyjesz, żeby się otworzyć na Boga. Powiedzieć, wracam, wstanę i wrócę, nawrócę się. Nie ma. Porta semper aperta. Drzwi są zawsze otwarte.
1: I tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. To ostatnie zdanie dzisiejszej perykopy biblijnej. Dziękuję panom za bardzo interesującą rozmowę. Cieszę się, że mamy czas, żeby takie tematy poruszać. A gośćmi państwa, gośćmi Radia Plus byli profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Artur Moczarski, do usłyszenia.
0: Radio Plus, 8 godzina czytania.

0: Plus Kraków.
1: Po tragicznym wypadku na obrzeżach Ostrowi Mazowieckiej zablokowana jest S8 w kierunku Białegostoku. Ulicami Ostrowa Wielkopolskiego przeszedł marsz milczenia dla Anity potrąconej przez pijanego kierowcę. Polska-Niemcy. Tak będzie wyglądał mecz o półfinał siatkarskich Mistrzostw Europy. Jest 9:00, Marcin Bartnik. Uwaga kierowcy, po tragicznym wypadku koło Ostrowi Mazowieckiej zablokowana jest S8 w kierunku Białegostoku. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Śmierć poniosła jedna osoba. Do wypadku doszło przed 7:00. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 10:00. Dwie osoby zginęły w obwodzie moskiewskim w ataku ukraińskich dronów. W stolicy Rosji trafiona została rafineria ropy naftowej. Mer Moskwy zarzucił Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych. Siergiej Sobianin przekazał, że Rosja od soboty zestrzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną, pomimo ogłoszenia przez Donalda Trumpa, że oba państwa zgodziły się ich zaprzestać. Nie godzą się z wyrokiem sądu, który skazał kierowcę na 15 lat więzienia, a pasażerce dał 3000 zł grzywny. Ulicami Ostrowa Wielkopolskiego przeszedł marsz milczenia dla Anity. Kobieta zginęła w wypadku w sylwestrową noc. Po potrąceniu kierowca i jego pasażerka uciekli z miejsca zdarzenia.
2: Żeby było mniej pijanych kierowców na ulicy, idziemy też ze względu na moją córkę, która została zamordowana na chodniku przez pijanego kierowcę.
3: Kara dla pasażerki jest absolutnie nie do przyjęcia.
4: Da się wybaczyć to wszystko?
5: Na razie na pewno nie da się wybaczyć. Myślę, że dla kierowcy ten wyrok jest do przyjęcia przez nas. Ale to, co sąd zrobił z pasażerką, to jest jakiś jeden wielki żart.
1: Od wyroku odwołały się wszystkie strony. Ponad 6,5 tysiąca, tyle jednostek przepłynęło w ciągu 4 lat istnienia przez przekop Mierzei Wiślanej. Ruch jest niewielki, bo duże jednostki handlowe wciąż nie mogą dopłynąć do portu w Elblągu.
6: Najważniejsza część, kolejny etap pogłębienie torów wodnych obecnie jest w realizacji przez Urząd Morski w Gdyni.
1: Wyjaśniał Arkadiusz Zgliński, dyrektor portu. Prawdziwy ruch towarowy rozpocznie się dopiero po zakończeniu pogłębiania, najwcześniej pod koniec 2027 roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To nie było trudne zwycięstwo. Polscy siatkarze wywalczyli ćwierćfinał Mistrzostw Europy, wygrali z Łotwą 3-0. Niespodziankę sprawili za to rywale gospodarzy turnieju. Niemcy pokonali Bułgarów 3-2, mimo że ci drudzy wygrywali we własnej hali już 2-0. Później jednak Niemcy zdobyli 3 sety z rzędu i to oni zagrają z Polską o półfinał w Sofii. Jakie są prognozy kibiców na ten mecz, pytał Rafał Różycki.
7: No zawsze pojedynki z drużyną niemiecką są pamiętliwe, wyzwalają dodatkowe emocje. No właśnie, to, że nawet się z nimi spotykamy, pokazuje, że każdy przeciwnik już na tym etapie jest bardzo mocny.
8: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy. I to bardzo. Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
9: Wierzę w naszych chłopaków.
1: Mecz Polski z Niemcami we wtorek o 15:00.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry, proszę Państwa, ponownie z nami gość zapowiedziany, ksiądz Bogusław Kowalski, zwany Bogusiem. Strasznie mi się to podoba, że na tyle książki nawet tak księdza przedstawili.
2: Szczęść Boże, ja zresztą pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Plus. Ja zresztą jak podpisuję książkę, to też wpisuję ksiądz Boguś. Ja sobie też poczytuję to za coś naprawdę sympatycznego, że o mnie nie mówią ksiądz prałat, ksiądz proboszcz. No mówią czasem proboszcz, ale głównie byłem na mszy u Bogusia. Od Bogusia wracam. Boguś spowiadał, Boguś był w kancelarii. Jest to miłe. Bo to tak skraca dystans, ale tak w sposób zdrowy.
1: Ale na ksiądz proboszcz reaguje ksiądz na ulicy?
2: Tak. No, po tych 22 latach to już byłaby przesada, jakbym nie reagował. Reaguje, ale najczęściej ksiądz Boguś. Tak.
1: I kibic Legii, to też jest...
2: Tak.
1: Jak jest nagłówek o księdzu, który jest wielbicielem Legii, to wiadomo, że w środku będzie o księdzu Bogusiu, ale też zauważyłam, że jak jest o księdzu, którego mama złapała na paleniu, znaczy może nie przyłapała na gorącym uczynku, ale to też będzie o księdzu.
2: Tak, sąsiadka podkablowała. Potem trudne, ciężkie rozmowy, a nie był to czas bezstresowego wychowania. Inne formy były.
1: Pewnie tak, natomiast powiem księdzu, że czytając tę książkę, miałam poczucie, że księdza rodzice wyprzedzili swoją epokę. Znaczy, reakcje opisane księdza mamy przede wszystkim w takich ekstremalnych sytuacjach, chociażby wejścia na słup wysokiego napięcia, no to to przytulenie to nie jest reakcja z tamtych czasów.
2: Tak, bo normalnie to ja powinienem dostać po pupie parę klapsów, natomiast rzeczywiście, świetnie pani to wychwyciła. Tam jest wiele takich subtelności o sercu mamy, jaki ona miała sposób myślenia tam później w powołaniu, jak ona mi nie powiedziała, dopóki nie otrzymałem święcenia.
1: Właściwie chwilę po poczęciu już myślała, że ksiądz może zostać księdzem.
2: Dokładnie, ale mi nigdy tego nie powiedziała. Natomiast ona wiedziała, że ja nie zdawałem sobie sprawy, że ja mogę na tych kablach zginąć. Ona widziała przerażenie w moich oczach, że mnie złapała na gorącym uczynku mama, jak źle robię, bo po pierwsze nie powinienem z podwórka wychodzić, a myśmy podkop zrobili z braćmi, żeby biegać po tych polach na brudnie, kiedy bloków nie było. I widziała przerażenie, że ja zbroiłem i wiedziałem, że to już będzie klapsy od mamy i jeszcze skarga do taty. I ona... jakaś wdzięczna Panu Bogu, że mnie żywego odzyskała, jak zaczęła mnie tulić i tym kisielkiem mnie zwabiła. Chodź, Boguś, chodź. Wiem, że lubisz kisielek. Tak. To była duża mądrość. To mama miała... Ona nie kończyła wielkich szkół. Mama była po jakiejś szkole zawodowej, ale ona miała tyle mądrości w sobie na bazie wiary. Też miała mądrych rodziców, prostych ludzi tutaj z wioski pod Warszawą, teraz to już dzielnica Warszawy, Kobiałka, nad kanałem Żerańskim. Babcia, czyli mama mojej mamy, no to również chodząca dobroć. Ona jakby przejęła całe serducho takie kobiece i mądrość kobiecą od swojej mamy. No i potem w takim duchu nas wychowywała. Pani Weroniko, drodzy Państwo, ja kiedyś sobie zażartowałem, w zasadzie nie ja, to mój brat, kiedy przyszedł do nas ksiądz po kolędzie, mama przygotowywała herbatę i tak sobie rozmawiamy. I on mówi, proszę Państwa, jestem 10 lat księdzem, ja ciągle przeżywam swoje kazania. Denerwuję się cały tydzień, jak powiedzieć co. Mój brat bez namysłu mówi, proszę księdza, nasza mama potrafi powiedzieć godzinne kazanie, to z przykładami, bez przygotowania. Mama miała właśnie taki dar od Pana Boga. To jest charyzma.
1: Tak? No, właśnie ja przyznam szczerze, że kilka razy się zdziwiłam, czytając tę książkę, która jest rozmową. Katarzyna Szkarpetowska zadaje pytanie księdzu, ksiądz opowiada, bardzo szczerze. Zdziwiłam się chyba właśnie najbardziej reakcjami mamy, bo to jest tak, że nie chodzi mi to o to wychowanie, które nam poszło zupełnie nie w tą stronę, co trzeba, ale o to, że ja nie mam prawa oceniać mojej mamy, mojej babci w pewnych błędach wychowawczych, chyba można tak powiedzieć, bo skąd one miały wiedzieć? My mamy jakieś tam mądre książki, możemy pewne... A księdza mama tych książek nie czytała i to miała. Nie. To jest nieprawdopodobne tutaj po prostu.
2: Tutaj po prostu charyzmat kobiecości i charyzmat macierzyństwa, głęboka wiara, no i miłość. No i ona, kierując się miłością do dzieci, ona wiedziała, co dla nas jest najlepsze. Tam w wielu wypadkach, ja pozwolę sobie przytoczyć tę historię, kiedy ja miałem ten trudny okres w wieku 13 lat.
1: To popalanie. To ja tutaj mam nawet zagięty róg.
2: A, to jest, myślę, wzruszający
1: moment. To ksiądz
2: moment.
1: Przytoczy, bo tutaj te słowa, które ja sobie je zaznaczyłam oczywiście, ale...
2: Kiedy ja przeżywałem ten kryzys, opuściłem się w nauce, w zachowaniu, w ministranturze, zaczęły się pierwsze papieroski w krzakach z kolegami nad Wisłą. No wiadomo, Praga, który z chłopaków przez to nie przechodził. Zginął oczywiście dzienniczek, czyli był dobrze schowany, bo tam dwóje, uwagi. Ja tam parę razy pysknąłem nauczycielką w szkole. Taki szczawik, buntownik. Nie wiadomo, z czego to się brało. Wtedy były te turnieje dzikich drużyn w piłkę nożną na Błoniach przy stadionie dziesięciolecia. Mieliśmy drużynę zgłoszoną, Estudiantes de la Praga. Mama miała mi w czasie lekcji kupić strój sportowy, czyli trampkokorki, getry, spodenki i koszulkę. No w ogóle przeżywałem, po nocach spać nie mogłem i mama odprowadza mnie do windy. W czasie lekcji miała mi kupić ten sprzęt sportowy. I właśnie wtedy wyszła dozorczyni z windy. Pani Zosiu, muszę na Bogusia naskarżyć, bo Boguś mi kiedyś naśmiecił na klatce schodowej i uciekł. Wołałam go, on uciekł. Wychodzi właśnie sąsiadka. Pani Zosiu, ja też dorzucę. Boguś popalał papierosy. Chodziłam sobie z psem na spacerze. Patrzę, Boguś w krzakach. Jeszcze się odwrócił, udawał, że mnie nie widzi. Tak było, bo się wstydziłem spojrzeć jej w oczy. I tego było za wiele. Mama mówi, nie pójdziesz na pierwszą lekcję. No i wtedy, wiadomo, lekko nie było, parę klapsów i najgorsze dla mnie, co mama powiedziała, a teraz wybij sobie z głowy, że zagrasz w meczu, to będzie dla ciebie najlepsza kara i jeszcze wszystko powiem tatusiowi. Marsz do szkoły. Ja się załamałem. Powiedziałem kolegom, mi się naprawdę, proszę Państwa, chciało żyć, bo wszystkie dziewczyny z osiedla, jedyna szansa popisać się przed dziewczynami. Czym ja mogłem się popisać? Przecież nie nauką.
1: Rozumiem, że ten mecz to był cel życia w tamtym czasie.
2: Dokładnie tak, bo to przecież prawdziwe boisko, linie, siatki na bramkach, bo grało się na klepiskach albo na parkingu, bo było mało samochodów. Ja wracam do domu, całe osiedle aż pulsuje, wszyscy idą, rodzice, rodzeństwo, koledzy, koleżanki. Wchodzę, idę się przywitać, dać buzi. Mama zawsze wymagała, żeby podejść i pocałować mamę. Wiadomo, miłość matki...
1: Ciągała nosem trochę wtedy.
2: O, właśnie chciałem powiedzieć.
1: Dużo
2: wiadomo,
1: matek
2: miłość
1: tak robiło.
2: Matki, ale też i obwąchiwała sobie nas. I nagle taka dziwna mina, idź do pokoju, do siebie. Wchodzę, a na krześle wszystko. Trampkokorki, getry, spodenki, koszulka. Jeszcze metki wisiały. Rzuciłem się mamie na szyję. Podziękowałem i pamiętam jak dziś. Jeszcze

0: audycji powiedziałem, ale ja mam większy szacunek dla tych chłopaków, którzy podejmują decyzję dzisiaj o pójściu do seminarium na bazie różnych doświadczeń Kościoła, wiemy o co chodzi, i on ma dzisiaj odwagę pójść, to ja uważam, że on jest odważniejszy niż moje pokolenie, które szło do seminarium i my byliśmy w rodzinie czy wśród znajomych trochę uznawani za bohaterów. A tu chłopak jak idzie do seminarium, to z innego powodu, że on się nie boi pójść. Czeka. Tak, tak, oczywiście.
1: Czyli nie załamuje ksiądz rok,
0: Nie, patrzy. Broń Boże. Jeżeli Pan Bóg dał nam takie czasy, to znaczy, że nigdy nie ma dobrych czasów dla Kościoła. Powiedzenie księdza Piotra, złe czasy dla Kościoła to dobre czasy dla Kościoła. Jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, Ewangelia jest ponadczasowa i ponad systemami, ponad wszystkimi modami, ona zawsze jest. Jak ją głosić, jak duszpasterzować, to jest inne zagadnienie. Ale to nie tak, że to już wszystko koniec, załamać ręce, pozamykać kościoły, konfesjonały. Wcale spowiedzi nie jest mniej jak kiedyś. A jakość tych spowiedzi, jakie głębokie, to już tylko tyle powiem.
1: Niedawno były 65. urodziny, to ja teraz dołączam się do życzeń i chciałabym zapytać właśnie, czego księdzu życzyć? Tak kapłańsko, proboszczowo, czy może tak po ludzku po prostu?
0: Po ludzku trochę może więcej czasu, żebym tak nie gonił, żebym miał więcej czasu na takie, w dobrym tego słowa znaczeniu, delektowanie się kapłaństwem i życiem w ogóle. Delektowanie się, żebym robił wszystko tak wolniej, dokładniej, a nie był w tym wirze, który wciąga nie tylko mnie, ale i świeckich, i duchownych, żebym krótko mówiąc, nie był goniący, tylko spokojnie kroczący.
1: Kroczący, czyli po kapłańsku, bo ludzie chodzą, kapłani kroczą, prawda? Tak, wy tak. Kroczycie i spożywacie. My jemy i chodzimy. To życzę się do takiego kapłaństwa ze słownika polskiego.
0: Dokładnie,
1: po prostu.
0: Tak, ale to bardzo mądre porównanie.
1: Proszę Państwa, my tu już przed programem umówiliśmy, że będziemy się czasem spotykać, bo ksiądz niedaleko ma tę swoją parafię. Wie, prawda?
0: Z buta mogę dojść.
1: Z buta. Ja do swojej nie z buta, ale też jakby mogłabym nawet. Ale to będziemy się tutaj spotykać w takim razie. Chyba, że mi przyniosą kiedyś księdza Bogusława. Zobaczymy, proszę Państwa. Bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz Bogusław Kowalski. Proboszcz, wielbiciel, fan Legii, grający kiedyś.
0: Ale nade wszystko kochający kapłaństwo, powiem szczerze.
1: Ksiądz, przede wszystkim ksiądz, proszę Państwa, i ksiądz, pasterz, który pachnie owcami. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Ja bardzo dziękuję Pani i wszystkim radiosłuchaczom.
2: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Weronika Kostrzewa, jesteśmy z Państwem. Ze mną autorka książki, ale zanim autorka książki, no to przede wszystkim, no właśnie, nie wiem jaka jest kolejność. Kobieta, bo najpierw się kobietą urodziłaś i Polką, prawda? Bo to było zarejestrowane, prawda?
2: Tak jest.
1: Potem zostałaś chrześcijanką katoliczką.
2: Tak jest.
1: A potem zostałaś matką, żoną, tak?
2: Tak jest.
1: Czy dziennikarką przed matką i żoną?
2: Tak.
1: Układam tak.
2: Tak. Tak.
1: Nigdy nie wiadomo, proszę Państwa, jak tego gościa przedstawiać, tak żeby były albo priorytetami, albo chronologicznie. Katarzyna Supeł-Zaboklicka z nami.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiać będziemy, proszę Państwa, o tym, co się dzieje po naszym urodzeniu, czyli to przystąpienie do Kościoła katolickiego, które może mieć bardzo ciężkie konsekwencje. Boże Narodzenie to jest taki dziwny czas, kiedy my z jednej strony świętujemy narodzenie Pana Jezusa, z drugiej strony jakoś tak ciężko przeczytać ten fragment o rzezi niewiniątek w Betlejem, a tuż po Bożym Narodzeniu Kościół uracza nas historią świętego Szczepana i tak już w ogóle robi się tak tu kolędy, Christmasy, pierniczki, tutaj kamienowanie, ale Ty postanowiłaś wziąć sprawę w swoje ręce i pokazać nam, bo taka jest rola dziennikarza, że informacja o tym, że gdzieś giną chrześcijanie, że są prześladowani, że cierpią, to może być informacja, która zmienia życie. Pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z Bartoszem Rutkowskim?
2: Słuchaj, ja to pamiętam tak, jakby to było wczoraj. On wchodzi na nagranie, ponieważ my się umówiliśmy na nagranie Studia Świadectw, programu, który robię, tak, od trzech lat. Wchodzi bardzo wysoki mężczyzna, ubrany na zielono, w takim stroju wojskowym.
1: Ale zielono, że maskujące już było,
2: zielono maskujące, tak, zielono maskujące.
1: A na Green Boxie nagrywali.
2: Słuchaj, właśnie na szczęście nie. Zanim wchodzi młody mężczyzna, okazuje się, że to jest jego syn, równie postawny mężczyzna. I pamiętam niezwykle silny uścisk dłoni. To znaczy, mówi się, że to są dłonie jak bochny chleba. No to dokładnie był taki uścisk, męski uścisk dłoni. Wtedy jeszcze mówimy sobie na pan i pani.
1: Ale mówiłaś do niego komandorze?
2: Nie, czy mówiłam proszę pana, a on do mnie mówił proszę pani. Natomiast wtedy, kiedy my telefonicznie próbowaliśmy się w ogóle umówić na to nagranie, to ja wpisałam Bartosza Rutkowskiego jako komandora. I do tej pory, jak Bartek do mnie dzwoni,
1: to dzieci mówią, mama, jakiś komandor dzwoni, coś się wyświetla, jakiś komandor. Tak jest, tak?
2: Dokładnie tak. Mamo, komandor dzwoni.
1: I powołanie do wojska przyszło mamo.
2: Synu, pakuj się, mówię do mojego 12-latka. Ale tak zupełnie serio, bardzo konkretne spotkanie, bardzo konkretne nagranie z jego strony. A z mojej on mnie po prostu rozłożył na łopatki, ponieważ siada naprzeciwko mnie mężczyzna, który mówi, że swoje życie przewrócił do góry nogami. To znaczy inaczej, on w ogóle tego tak nie postrzega, że przewrócił swoje życie do góry nogami. To znaczy przeczytał w gazecie, że gdzieś został ukrzyżowany 12-letni chłopiec. Wtedy jego synowie byli w podobnym wieku, tak?
1: Były te czasy ISIS takiego bardzo
2: dokładnie
1: mocnego.
2: Tak. I on, będąc wtedy w jednostce, ponieważ był zawodowym żołnierzem, wyjmuje kartkę papieru z drukarki i pisze wypowiedzenie. Wyobrażasz sobie taką sytuację?
1: Nie, ja nawet mężowi opowiadałam po lekturze książki, o której będziemy za chwilę mówić, że ja bym się nie zgodziła. Nie jestem tak wielka jak żona komandora Bartosza Rutkowskiego.
2: I jedno właściwie z moich pierwszych pytań dotyczyło właśnie jego żony. Co twoja żona na to, tak? On powiedział, słuchaj, ale po przeczytaniu takiej informacji ty nie możesz normalnie żyć.
1: Znaczy, wiesz co, jak czytałam książkę, waszą rozmowę, komandor porucznik, prawdziwa historia polskiego oficera, który uratował setki istnień i stworzył Orlą Straż, to powiem ci, że ja pamiętam te informacje o tym chłopcu, najpierw jego ojcu ukrzyżowanym, później o nim. I drugą taką informację też z działań państwa islamskiego. Pamiętam o dziewczynce, którą próbowano spalić, ona ostatecznie zmarła i tuż przed śmiercią prosiła swoją mamę, żeby wybaczyła oprawcom. I to są takie tych historii wtedy, kiedy państwo islamskie tam po prostu ogniem i mieczem i w sposób tak drastyczny. To było mnóstwo takich, ale ja też pamiętam te informacje, tylko że ja poczułam po prostu bezsilność, a on złożył wypowiedzenie i wyjechał do Iraku.
2: Mnie wtedy, kiedy takie informacje docierają, to mnie wtedy mrozi. To znaczy, ja nie jestem w stanie nic zrobić. Tak mam.
1: No i myślę, że jest to powszechne,
2: tak,
1: prawda?
2: Dopiero później przychodzi rodzaj jakiejś refleksji i tego, w jaki sposób mogę pomóc. Ale jaką mam myśl wtedy, kiedy przychodzi to pytanie, jak mogę pomóc? No, mogę modlić się. To jest jedna rzecz. Druga, mogę wpłacić gdzieś jakieś pieniądze. Weronika, ja bym w życiu nie spakowała plecaka i nie pojechałabym do miejsc, gdzie chrześcijanie giną dlatego, że są chrześcijanami.
1: Więcej, myślę, że męża też byś nie puściła.
2: W życiu, słuchaj, w życiu. Mojego tatę, który jest myśliwym, który także brał udział w zawodach sportowych strzelania z broni krótkiej, też bym nie puściła. Który był przez 2 lata w wojsku, też bym go nie puściła.
1: Czyli my jesteśmy od tego, żeby się modlić i wpłacać pieniądze i to jest nasza forma troski o prześladowanych chrześcijan, ale na szczęście Pan Bóg stwarza też takich Bartoszy Rutkowskich, bo tak. Nie jest on już teraz sam. Ja też pamiętam, jak mi się pojawiła informacja na portalu społecznościowym pana Facebooku o Orlej Straży i tak zaczęłam sobie czytać, czy to jest prawdziwe. W sensie, czy ktoś naprawdę tak oszalał, że coś takiego robi. Bo to taka maluteńka organizacja, która tak po cichu bardzo, bo to nie jest organizacja, o której my słyszymy. Ona nie ma w ogóle takiego, ale chyba też aspiracji do tego, żeby być albo Caritasem, albo jakąś polską akcją humanitarną. Zupełnie nie. To tak jakby ja tu z kolegą stworzyliśmy taką organizację, która teraz będzie ratować życie i to robi. Tak to też odczytałaś?
2: Tak, też tak to odczytałam. Mówi się o Orlej Straży, że jest największą z najmniejszych. I ja w ogóle się pod tym totalnie podpisuję po wszystkich rozmowach z Bartkiem. Nawet jadąc do ciebie dziś zadzwoniłam, ponieważ Bartek pochodzi z Trójmiasta i nie mógł tutaj z nami być. Bardzo serdecznie pozdrawia. I powiem ci, co on mi mówi. Ja mówię, co ty robisz? Gdzie ty jedziesz teraz? Jak ty się spakowałeś? Takie rozmowy, wiesz, takie no, dla mnie normalne, a dla niego, ale o co? O co ty mnie pytasz? O co ci chodzi? Przecież tak powinno być, tak? Tak powinno się pomagać ludziom. No każdy z nas ma inne umiejętności, inne talenty, inną wrażliwość. On ma taką wrażliwość, bo on ma wrażliwość i ma przeogromne serce, zero-jedynkowe. Naprawdę.
1: Czyli jeśli potrzebuje pomocy, to pomagam, tak?
2: Tak.
1: Ale wiesz, to ciągle brzmi nierealnie, że gość z 2 dzieci i żoną słyszy, że w tak drastyczny i okrutny sposób zamordowano chrześcijan w Iraku. Teraz to już nie tylko Irak, prawda? Znaczy teraz tam już jest spokojniej. Natomiast no, są różne miejsca, gdzie chrześcijanie, gdzie ludzie są prześladowani, mordowani. I ta kilkuosobowa Orla Straż, ona jeździ i pomaga. Że my nawet nie mamy świadomości, że oni są, a oni robią niesamowitą robotę.
2: To ja ci powiem jeszcze więcej. Bo tak koncentrować się będę na Bartku, choć Bartek bardzo nie lubi, jak się...
1: O tym też chciałabym porozmawiać, bo bardzo. Jest tu coś bardzo zaskakującego w tej książce.
2: Nie lubi, ale mam nadzieję, że mi wybaczy. Jeżeli jedzie w jakieś nowe miejsce, dowiaduje się, że gdzieś dzieje się źle, ja mówię naprawdę w bardzo dużych skrótach myślowych, dzieje się źle, to on jedzie jako pierwszy. I zawsze jedzie sam. Sam. Zawsze jedzie sam. Sprawdza teren, sprawdza takie zapotrzebowanie, czego ci ludzie potrzebują, tak? Dopiero na tą drugą misję jedzie z kimś, a na trzecią puszcza któregoś z chłopaków z Orlej Straży. Są takie miejsca, do których on jeździ, że jego nawet nie chcą ubezpieczać. Nie, firmy ubezpieczeniowe nawet nie zgadzają się, żeby wykupić u nich ubezpieczenie. Są takie miejsca. Bo on na przykład mówi do mnie, Kasia, przecież to nie może być takie ubezpieczenie, wiesz, turystyczne. To nie może być taka polisa turystyczna, no bo wiadomo.
1: Bo w te kraje MSZ odradza, nawet zakazuje jeżdżenia.
2: Oczywiście, że tak. I w ogóle te jego podróże, te jego misje, bo ja nawet nie nazwę tego podróżą, te jego misje to są takie, dla mnie to są takie misje niemożliwe, tak? No jedzie, sprawdza, jak pomóc? Wiesz, to są krótkie pytania, jak pomóc? Co mogę dla was zrobić? I to nie jest takie pytanie pro forma, tak? Że zapytam, wrócę do domu, dobrze, sprawdzę, czy tam można pomóc, czy nie można. Nie, on wraca i on działa.
1: Bardzo mnie ujęło w tej książce, jak zdał sobie sprawę, że przed nim w tym miejscu było już, nie wiem, dziesiątki dziennikarzy, którzy powiedzieli, my zmienimy tę waszą sytuację, prawda? Teraz będzie inaczej, my o tym powiemy i to się w ogóle zmieni. I nic się nie zmieniło. No i wtedy pojawia się on, rzeczywiście na początku uznał, że forma dziennikarza jest tą dobrą formą.
2: Tak.
1: No i się zmienia, bo ta pomoc jest też taka... Ona jest taka mądra. Mam wrażenie, że pomoc da się podzielić na tą, którą robimy po to, żeby rozgrzeszyć własne sumienie i żeby uzyskać spokój, że coś zrobiliśmy. I to jest taka pomoc doraźna, takie podtrzymywanie, kropelweczka taka. Jest taka pomoc, on tutaj chyba nawet używa takiego sformułowania, żeby więcej nie trzeba było pomagać, w sensie, żeby na prostą wypuścić tych ludzi.
2: Dokładnie tak, tak. I jest przykład młodej dziewczyny, której Orla Straż pomagała, przekazując jej pieniądze. I po którymś razie ona powiedziała, że ona już nie potrzebuje, pomóżcie komuś innemu, a sama zaczęła pomagać innym ludziom potrzebującym. No i jest taka mądra pomoc. Powiedziałaś o tych dziennikarzach, którzy jeździli w takie miejsca i obiecywali, że jak wrócimy, to pomożemy. I powiem ci, powrócę do tego naszego pierwszego spotkania z Bartkiem, kiedy nagrywaliśmy Studio Świadectw. Pamiętam też moment, kiedy on wychodzi. Kiedy żegnamy się i ja mu mówię, w jaki sposób mogę panu pomóc. I proponuję, a może tutaj, a może do tych dziennikarzy, a może do telewizji śniadaniowej, rozumiesz? No bo każdy z nas dziennikarzy ma jakiś...
1: To jest normalny odruch, tak. ...konto
2: swoich znajomych dziennikarzy.
1: Zaraz pana z kimś skontaktuję.
2: Dokładnie. I on mówi, proszę się nie obrazić, ale to nic nie da. Nie wierzę w to. Byłem w telewizjach śniadaniowych, byłem w różnych dużych stacjach telewizyjnych. Ludzie nie chcą słuchać o cierpieniu, o biedzie, o tym, że gdzieś giną na przykład dzieci. Nie chcą o tym słuchać. I ja tak sobie myślę, ale jak to nie chcą słuchać? No przecież na świecie gdzieś ludzie giną. No jak to? No na litość boską, no coś trzeba zrobić, tak? A on wychodził taki zrezygnowany po tym nagraniu. Ja sobie obiecałam w duchu, że zrobię wszystko, żeby o tej Orlej Straży ludzie się dowiedzieli. I jest dzień publikacji świadectwa, ponieważ premiera świadectwa jest zawsze w poniedziałek o godzinie 20:00. I dla mnie to jest taka zawsze trudna noc, ponieważ ja się budzę co kilka godzin i sprawdzam, jaka jest ilość wyświetleń. Nie ze względu na tę klikalność, nie.
1: Ja rozumiem, przy takich rozmowach masz poczucie, że warto, żeby ci ludzie zostali usłyszani, że to jest...
2: Tak, tak, posłuchajcie o tym, zobaczcie, co to jest za człowiek. I pamiętam wtorek rano, budzę się, sprawdzam ile ludzi, sprawdzam komentarze i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam też wtorek, jest chyba godzina 11:00, ja stoję w kuchni, patrzę przez okno, no i pojawia się komandor na telefonie. I on do mnie mówi tak. Pani Katarzyno, koledzy prosili, żebym do pani zadzwonił i powiedział, co się dzieje. A ja się już uśmiechnęłam, bo ja czułam. Wiesz, ty czujesz, co się dzieje. Od wczoraj wieczorem ludzie wpłacają pieniądze, ale nie to jest ważne. Ludzie wysyłają maile z pytaniem, jak możemy ci pomóc, jak możemy wam pomóc. Mija kilka dni, Bartek znowu dzwoni, mijają kolejne dni i mówi do mnie, przebiliśmy szklany sufit, udało się. Wiesz, ja teraz to opowiadam.
1: Proszę państwa, to świadectwo, oczywiście ta rozmowa Katarzyny Supeł-Zaboklickiej z Bartoszem Rutkowskim jest do odsłuchania na YouTubie, a owocem takim kolejnym jest właśnie książka Komandor, podporucznik, prawdziwa historia polskiego oficera, który uratował setki istnień i stworzył Orlą Straż. I to już jest rozmowa mojego gościa z komandorem Rutkowskim. I tutaj bardzo dużo szczegółów w tej książce pada, o niektórych chciałabym, żebyśmy sobie jeszcze porozmawiali. W studiu Katarzyna Supeł-Zaboklicka, dziennikarka, przeprowadzająca wywiady świadectwa i od tego się zaczęło, prawda? Od studia świadectw się zaczęło. Tam był Bartosz Rutkowski, komandor, który założył Orlą Straż. Piękna jest ta nazwa. Ja zawsze sobie myślałam, że piękną tę nazwę mają i dopiero z książki dokładnie dowiedziałam się, dlaczego taka nazwa. Co prawda można się też do tej nazwy przyczepić, proszę państwa, ale w tej książce dowiemy się, że do wszystkiego można się przyczepić, mam wrażenie.
2: Tak.
1: Natomiast to, co chciałam powiedzieć na początku, to bardzo dobrze mi się tę książkę czytało, natomiast bardzo mnie ona zaskoczyła. No bo tak, mamy do czynienia z komandorem. Mamy do czynienia z facetem, który składa jednego dnia wypowiedzenia, drugiego, no po chyba paru dniach jedzie do Iraku, żeby tam pomagać ludziom, którzy są zabijani, krzyżowani i to wszystko, co robiło państwo islamskie z chrześcijanami. I od tego czasu tak żyje. No i miałam wrażenie, że to będzie taka, wiesz, książka taka naładowana komandosostwem, jeśli jest taki wyraz, pewnie nie ma. A ona zupełnie taka nie jest. Znaczy to jest tak zachwycające w tym, że on z taką jakby oczywistością opowiada te nieprawdopodobne historie. Tak jakby ci opowiadał, jak rano wstaje, myje zęby, parzy sobie kawę, no bo to kawę trzeba wypić, prawda?
2: Tak.
1: No i tam trzeba też tym ludziom pomóc, życie uratować, potem wrócić, potem trzeba opowiedzieć, żeby pieniądze zebrać, ale też nie jakoś tak ckliwie i tylko po prostu mówi, co robi, jak ktoś chce, to wpłaca, jak nie, to nie.
2: Słuchaj, w 100% się z tym zgadzam.
1: To jest nieprawdopodobne, powiem ci.
2: Mało tego. Podam ci kilka takich przykładów tego, jak bardzo się z Bartkiem różnimy. Ponieważ wtedy, kiedy on mi opowiada o trudnych sytuacjach, to ja zazwyczaj płaczę, a on do mnie mówi: Kaśka, dlaczego ty płaczesz? I ja mówię: słuchaj, no ale tu tyle cierpienia, to wiesz w ogóle, o czym ty do mnie mówisz, tu ludzie, którzy tracą życie, tu ludzie, którzy na przykład będą niepełnosprawni do końca swoich dni. A on do mnie mówi: słuchaj, ale zobacz, ile dobrego udało się zrobić. I tutaj daję przykład. Bartek wyjechał na kilka dni, wyleciał do Kongo. Oczywiście też był problem z ubezpieczeniem jego i tak dalej. Tam, no, dzieją się straszne rzeczy. Orla Straż finansuje sierociniec, w którym jest 34 dzieci. To są dzieciaki od kilku do kilkunastu lat. Jest historia dwóch dziewczynek. Jedna ma 15, druga ma 16 lat. Ta 16-latka nie ma rąk. To znaczy, ręce zostały amputowane do barków, ponieważ wcześniej ktoś przestrzelił jej dłonie, wdało się zakażenie i te ręce trzeba było amputować. Więc jej 15-letnia koleżanka ubierała ją, myła, karmiła, opiekowała się nią, tak? Te dziewczynki mieszkały na ulicy i utrzymywały się z prostytucji. Sierociniec, który prowadzi Orla Straż, przygarnął te dwie dziewczynki. I w jaki sposób, jaki jest pomysł, plan na to, żeby one mogły dalej w jakiś sposób się rozwijać, tak? Ta, która nie ma rąk, będzie śpiewała, będą szkolić ją, będą uczyć ją śpiewu, żeby śpiewała na przykład na weselach, żeby w ten sposób się utrzymywała, tak? Dzieci, którymi obecnie opiekuje się sierociniec w Kongo, to są, tak jak wspomniałam, kilkunastoletnie dzieciaki, które narkotyzowały się, które były w takich bojówkach, które żyły z prostytucji. Trudno jest wyprowadzić takie dzieci na prostą, tak? Natomiast zobacz, no oni wierzą w to, że się uda. Rozumiesz? I ja sobie tak myślę, że potrzeba takiej nadziei i takiej wiary w drugiego człowieka. Bo to Bartek robi, to robią chłopaki z Orlej Straży. Że oni dają ludziom nadzieję. I to nie jest, wiesz, ja nie lubię, Weronika, takich pustych obietnic. Nie lubię tego. A oni dają namacalne rzeczy, tak? Pod tym, że pomogę wam, naprawdę kryje się ta realna pomoc.
1: Wiesz co, jak to opowiadasz, ale zresztą jak czyta się książkę, znaczy jak czyta się książkę, to się człowiek dowiaduje, że to wszystko nie jest tak piękne, w sensie Bo by się wydawało, że taka orla straż, to ja już zdradzę, no, chodzi o to, że ta orla, no, to jest od naszego orła, żeby tak. było wiadomo, że ona jest nasza Polska. Zresztą ten orzeł genialnie tutaj gra i zresztą po angielsku też to świetnie brzmi. To by się wydawało, że ta orla straż, to powinna być taka nasza duma narodowa, że tak powiem. Wiesz, takie coś, co powoduje, że my nie wyjeżdżając nigdzie jesteśmy w stanie rękami ludzi z Orlej Straży pomagać ludziom tak bardzo realnie, zmieniać świat, być tam, gdzie cierpią ludzie. I to w ogóle najlepsze z możliwych rozwiązań. I to jeszcze tak pomagają. Nie tam, że tu, wiesz, tu trochę pieniędzy przeleją, tu i powiedzmy, że odhaczone. Tylko naprawdę ta pomoc jest realna, zresztą to, co ty mówisz. Ale w tej książce jest też... W waszej rozmowie wychodzi to, że można też atakować taką pomoc.
2: Ależ oczywiście, że tak. Mało tego. Tyle razy, ile Bartek się odbił od drzwi, od ścian. Tyle razy, kiedy ktoś mu coś obiecywał i...
1: Umówił się na spotkanie, potem, ale najbardziej mi się podoba, jak mu powiedziano, że w Bieszczadach trzeba dzieciom pomagać. Ja mówię, to pojechałem w Bieszczady, nikt tak. nie potrzebował pomocy.
2: Tak.
1: Że to jest konkret, ale no właśnie przerażające są te spotkania, na które... się umówiono z nim i nigdy nie spotkana. Z drugiej strony są ludzie, którzy mówią, ile potrzebujesz i tyle przelewają. Albo wrzucają wdowi grosz.
2: Wdowi grosz, takich wdowi groszy jest naprawdę bardzo dużo. To znaczy to, że on... w ogóle ten termin żebrania, on...
1: Zmienił...
2: Zmienił w ogóle, wiesz, zmienił postrzeganie, tak? On zmienił definicję żebrania, tak? Idę na żebry na przykład. Ja do niego dzwonię i mówię, cześć, słuchaj, to gdzie jesteś? A on mi na przykład, wiesz, on wymienia w ogóle jakieś nazwy, jakieś miejscowości. To są albo duże miasta, albo małe miasteczka, albo gdzieś jakieś miasteczka za granicą i on do mnie mówi, na żebrach jestem, na żebrach, Kasia. A ja mówię, aha, okej. No to mówię, no super, tak? I są ludzie, którzy wrzucają 5, 10 złotych, ale z tej książki można dowiedzieć się, że może być znacznie więcej.
1: Ja myślę, że ta książka w ogóle zmienia optykę takiego myślenia, wyobrażeń też moich bardzo, wiesz, bo ja śledzę Orlą Straż na Facebooku i kiedyś coś tam czytałam sobie i w ogóle. Natomiast mam wrażenie, że to mi zupełnie poukładało w głowie też takie myślenie o pomaganiu, ale też o podejściu do tego, co robimy. No ale to jakby nie da się oddać, proszę Państwa, klimatu tej rozmowy, natomiast ona jest zaskakująca. Powiedz mi, nie masz ochoty jeszcze porozmawiać z żoną Bartka albo z jego synami? Nie marzy ci się taki wywiad? Bo ta rozmowa jest świetna, ale myślę, że powinno być, wiesz, jak dobre gry planszowe mają swoje kolejne plansze, takie dołączania.
2: A tutaj dotykasz...
1: Kolejne światy.
2: Tak, a tutaj w ogóle dotykasz tego, czym Bartek się pasjonuje, czyli gry planszowe, on, jego rodzina, jego chłopaki. Tak sobie pomyślałam też, że w ogóle warto by było nagrać jeszcze takie spotkanie z całą rodziną. Natomiast jak... przeczytałam tę książkę w całości, to sobie pomyślałam, wiesz, przepraszam, tak egoistycznie sobie pomyślałam o sobie, Boże, jakie ja zadawałam koślawe pytania.
1: Naprawdę masz takie poczucie?
2: Tak, słuchaj, ponieważ te jego odpowiedzi są takie, wiesz, takie pełne, takie jakieś konkretne o czymś, a ja sobie myślę, a jak ja przeczytam pytanie, to sobie pomyślałam, Boziu, jakby przedszkolak pytał, rozumiesz?
1: Ja nie mam takiej...
2: Miałam takie wrażenie, myślę sobie... O co ja pytałam?
1: Ale podobno
2: tak
1: jak człowiek patrzy z krytyką na to, co zrobił w przeszłości, a to już przeszłość, to zadawanie pytań,
2: tak.
1: To znaczy, że się rozwija, rozumiesz?
2: Ale za każdym razem, wiesz co, jak rozmawiam z Bartkiem, to myślę sobie, o to jeszcze mogłam zapytać, o to i
1: to
2: o
1: chyba
2: to,
1: też
2: wiesz,
1: normalne.
2: W ogóle o te jego wyjazdy.
1: To jak się będzie nazywała druga część Komandora Porucznika?
2: Wiesz co, w ogóle tak sobie myślę, może bagaż podręczny, tak? Bo jak on wyjeżdża, to pakuje się w bagaż podręczny.
1: W tym, co jest więcej rzeczy, to są klocki i zabawki dla dzieci z tego, co przeczytałam.
2: To nawet mogę ci powiedzieć. Teraz podróż i jego lot do Kongo. Bagaż podręczny jest zapakowany do 1/3. Nawet wymienił mi, co tam jest. Kasia, w jednej walizce są klocki Lego, w kolejnej są rzeczy dla dzieciaków do szpitala, jakieś zabawki, jakieś ważne artykuły. No i gry planszowe.
1: Ale wiesz, co mnie też zachwyca? Że człowiek, który jeździ ratować ludzi, ratować ich życie, nie umniejsza znaczenia gier planszowych, Lego i tego wszystkiego, co daje taką dziecięcą radość i w połowie zwykły uśmiech, prawda?
2: Tak, że on o tym myśli, wiesz. On o tym myśli. Ja mówię, ale jakich ty klocków potrzebujesz? On mówi, słuchaj, ale to nie muszą być całe zestawy. To może być to, co gdzieś tam w domu dzieciaki twoje się bawiły takimi klockami. Mogą przysłać do nas, do Orlej Straży. My się tym zaopiekujemy, my wiemy jak.
1: Wywieziemy państwa klocki w miejscach na świecie, gdzie są najbardziej potrzebne.
2: Dokładnie.
1: To poza tym, że ta książka, Komandor Podporucznik, prawdziwa historia polskiego oficera, który uratował setki istnień i stworzył Orlą Straż, to jest dla nas no, ciekawa pigułka wiedzy, bo to nie jest tylko wiedza, to się, proszę państwa, po prostu świetnie czyta. To jest jedno, ale jak znaleźć Orlą Straż? Jak być tym, który pisze, jak pomóc, albo gdzie te klocki wam wysłać?
2: Wszelkie informacje odnaleźć można na stronie Orlej Straży, ale myślę, że w ogóle warto obserwować to, co dzieje się w mediach społecznościowych Orlej Straży, ponieważ oni na bieżąco, po żołniersku powiedziałabym, bo to jest fenomen, dawkują nam informacje dotyczące tego, co dzieje się na świecie i tego, w jaki sposób oni działają. Oni się nie chwalą, oni
1: informują. I oni też nie epatują taką przemocą i tym, żebyśmy po prostu zniszczeni chcieli pomóc, bo coś tak strasznego się wydarzyło, prawda?
2: Ale dotykasz tutaj sedna, a powiem ci dlaczego. Ponieważ Bartek powiedział, idziesz na rozmowę, okej, nie ma żadnego płakania, nie ma żadnego tak ckliwych opowieści i później nie proś o pieniądze, Kasia. Nie rób tego, bo najłatwiej jest tak zrobić. Trzeba pokazać konkret. To jest właśnie cały Bartek.
1: Proszę państwa, proszę dać wysłać swoje klocki na te rejony, które najbardziej tego potrzebują. Myślę sobie, że my bardzo potrzebujemy Orlej Straży, także ci, którzy chcielibyśmy nie czuć tej bezsilności wobec zła. I tak jak wiemy, że Caritas pomaga na miejscu, to jest w ogóle nieprawdopodobne, że Orla Straż, ilo, pięcioosobowa, tak około?
2: No wiesz, to się bardzo zmienia.
1: Ale taki człon jest tak kilka osób.
2: Cztery osoby.
1: Że porównujemy Orlą Straż do Caritasu, prawda? Mhm, tak. Organizacji rozbudowanej. No ale właśnie chodzi o świadomość tego, co jest potrzebne ludziom tam na miejscu, żeby stanęli na własne nogi i żeby właśnie zaczęli żyć, a nie byli zdani na pomoc łaskawego, dobrego pana, bo to mamy taką czasami ochotę tak pomagać, żeby nas to tak, prawda, podwyższyło. To tutaj zupełnie tego nie ma. Jest właśnie taka, proszę państwa, pomoc, która daje wolność, o tak bym to nazwała. Dlatego zapraszamy na stronę Orlej Straży, zapraszamy na portale społecznościowe Orlej Straży. No jak państwo chcą dowiedzieć się, kim jest człowiek, który to wszystko założył, który to wszystko prowadzi i że to nie jest szaleństwo, tylko konkret. No to tak, świadectwo w rozmowie z Katarzyną Supeł-Zaboklicką na YouTubie i książka Komandor, podporucznik, prawdziwa historia polskiego oficera, który uratował setki istnień i stworzył Orlą Straż. Żadne zdanie tu nie jest przesadzone. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dwóch chłopców samowolnie opuściło placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu. Mają 11 i 10 lat. Tragedia na S6. Nie żyje motocyklistka. Korea Północna wystrzeliła pocisk w kierunku Morza Japońskiego. Jest 11. Marcin Bartnik. Mają 10 i 11 lat. Samowolnie opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu. Śląska policja szuka dwóch chłopców, Wojciecha Pszczółkowskiego i Tymoteusza Grobelnego. Ostatni raz widziani byli wczoraj około 16.30 na przystanku autobusowym w Miechowicach.
2: Gdzie, jak wynika z wstępnych ustaleń, mieli wsiąść do autobusu linii 623 jadącego w kierunku dworca.
1: Mówiła Paulina Gnietko z policji w Bytomiu. Zdjęcia poszukiwanych chłopców są na stronie śląskiej i bytomskiej policji. Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat tego, gdzie mogą przebywać, proszeni są o kontakt z policją. Nie żyje motocyklistka, a teraz tragedia na S6 na wysokości Borkowa w województwie pomorskim. O szczegółach tego wypadku opowiedział nam rzecznik policji w Pruszczu Gdańskim Karol Kościuk.
3: 45-letnia kobieta, mieszkanka Gdyni, kierująca motocyklem marki Honda, jadąc w kierunku Łodzi, straciła panowanie nad swoim pojazdem i uderzyła w barierę energochłonną rozdzielającą jezdnię. Niestety wskutek tego zdarzenia kobieta poniosła śmierć na miejscu.
1: Przez kilkanaście minut trwała walka o jej życie. 45-latka zmarła na miejscu wypadku. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Francja i Estonia przygotowują się na najgorsze scenariusze. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne ostrzeżenia płyną z Paryża i Tallina. Mateusz Gołębiewski.
4: Donald Tusk ostrzegał, że późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny, a Rosja może przeprowadzać ataki hybrydowe na państwa wspierające Ukrainę. Francuski rząd również dysponuje informacjami wywiadowczymi o zagrożeniu ze strony Rosji, dlatego Emmanuel Macron polecił rządowi wypracowanie konkretnych rozwiązań. W ostatnich tygodniach nasiliło się rosyjskie zagrożenie hybrydowe, w związku z tym wzywam rząd do opracowania planu obrony naszej infrastruktury krytycznej przed atakami dronowymi i cyberatakami. Jeszcze dalej idziemy. Minister obrony Estonii Martin Herem, który zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o współpracy w zakresie odstraszania nuklearnego.
1: Tymczasem Korea Północna wystrzeliła pocisk, prawdopodobnie balistyczny, który spadł do morza na wschód od Półwyspu Koreańskiego poza strefą ekonomiczną Japonii. Wcześniej, 12 września, reżim wystrzelił kilka pocisków balistycznych krótkiego zasięgu w kierunku Morza Japońskiego. Nastąpiło to dzień po zakończeniu ćwiczeń wojskowych Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Japonii, które reżim Kim Jong-una uznaje za prowokację i przygotowanie do inwazji. Dzisiejsza próba zbiegła się w czasie z krytyką ze strony władz w Pjongjangu pod adresem rezolucji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, w której potępiono program nuklearny. To 9. taka próba rakietowa Korei Północnej w tym roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins odwiedził Bełchatów, twórca kultowych komiksów, m.in. o Batmanie i Kapitanie Ameryce. Spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
5: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
6: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego.
7: Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
8: That's great. It's lovely to know.
9: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
1: Na spotkaniu z Mike'em Perkinsem był nasz reporter Rafał Różycki.

0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, dziś ze mną w studio Jan Sobierajski, reżyser i producent filmu Mistyczka. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Janku, 45 tysięcy osób w pierwszy weekend, kiedy była premiera, udało się do kin i zobaczyło film Mistyczka. Można powiedzieć, że to rekord, że to jest sukces.
2: No zdecydowanie, myślę, że jest to jedno z najlepszych otwarć, jeśli chodzi o polskie kino w kategorii filmów o duchowości w historii, więc to pokazuje, że film Mistyczka nie tylko zainteresował ludzi, ale sprawił, że oni rzeczywiście fizycznie przyszli do kin. I mało tego, mam wiele informacji, chociażby z Multikina we Wrocławiu, gdzie przyszło tylu widzów, że zabrakło miejsc na pokaz na 300 osób, więc Multikino musiało otworzyć kolejne 4 sale. To pokazuje, jak wielką siłą też są widzowie.
1: No ale to też chyba największa, czy jedna z największych nagród dla reżysera, jeżeli widzimy, że takie tłumy ciągną na film, no który tobie udało się wyreżyserować i wyprodukować.
2: Film zawsze się produkuje dla widzów. Taka jest prawda. Więc jeśli taki jest pozytywny odzew z rynku, to znaczy, że udało się osiągnąć to, co żeśmy zamierzali 3 lata temu, kiedy tworzyliśmy ten scenariusz, kiedy chcieliśmy tę historię opowiedzieć w sposób zrozumiały, interesujący dla widza.
1: Ci z naszych słuchaczy, którzy jeszcze nie wiedzą, o jakiej postaci mówimy, o kim opowiadamy. Alicja Lęczewska, no wieloletnia nauczycielka, członkini partii komunistycznej. Osoba, która w zasadzie przez większą część swojego życia żyła daleko od Boga, na pewno nie praktykowała. W pewnym momencie doświadczyła czegoś niezwykłego, co spowodowało, że przez 25 kolejnych lat życia zapisywała głos, rozmowy, to co usłyszała od Pana Jezusa.
2: No tak, w krótkim skrócie można to spuentować. Rzeczywiście Alicja Lęczewska urodziła się w 1934 roku w Warszawie. Miała kilka lat starszego brata Sławomira, matkę, ojciec zmarł, kiedy była jeszcze dzieckiem tak naprawdę, bo miała zaledwie kilka lat. No i później okres wojenny, wyjechała pod Szczecin wraz ze swoją matką i bratem. I tam we trójkę zostali nauczycielami. Później Alicja prowadziła życie zawodowe w edukacji szkolnej, w placówkach edukacji szkolnej i dołączyła do partii, tak, wraz ze swoim bratem Sławomirem. Myślę, że dobrze im się powodziło, ponieważ wtedy wyjazd za granicę był rzadkością, a oni wielokrotnie za tą granicę latali. To w ogóle była ich wspólna pasja.
1: Brat był też poliglotą, chyba 12 języków znał, więc to też gdzieś pewnie ułatwiało im te podróże zagraniczne, które w tamtym czasie, tak jak mówisz, nie były oczywiste.
2: Tak, mało tego, no wydaje mi się, że sam fakt znania 12 języków świadczy o tym, że byli ludźmi bardzo inteligentnymi, ludźmi obytymi, ludźmi, którzy cenili sobie edukację i chcieli się kształcić. Więc to jest też ciekawe w tej historii, że właśnie to rodzeństwo było intelektualnie dobrze rozwinięte, więc no ta historia, która później się wydarzyła, którą Alicja zaczęła nosić w swoim sercu, no była rzeczywiście czymś bardzo wyjątkowym w tym środowisku.
1: Zanim jeszcze wrócimy do Alicji, jak w ogóle narodził się pomysł tego, żeby taki film powstał? Co spowodowało, że ty zdecydowałeś się na wyreżyserowanie właśnie takiego filmu o Alicji Lęczewskiej, o osobie, która myślę, że nie jest jeszcze tak bardzo powszechnie znana, chociaż pewnie poprzez film ta rozpoznawalność znacznie się powiększy.
2: 3 lata temu, kiedy poczułem w sercu takie słowa Alicja Lęczewska, zrozumiałem, że chyba chodzi o to, żeby zrobić taki film, natomiast nic nie wiedziałem na temat tej postaci, więc musiałem kupić sobie książkę biograficzną. Zacząłem ją czytać i rzeczywiście na końcu tej książki autor zawarł informację, że znalazł kontakt do pana Grzegorza, który osobiście otrzymał rękopisy od Alicji Lęczewskiej tuż przed jej śmiercią, te maszynopisy i dzienników duchowych, więc odnalazłem ten kontakt w internecie, napisałem wiadomość i już następnego dnia udało nam się połączyć, skontaktować. Rozmawialiśmy telefonicznie przez blisko 2 godziny, bo akurat wracał do Szczecina samochodem. Później kilka spotkań w Szczecinie. Musiałem oczywiście przeczytać te dzienniki duchowe, które mają łącznie 900 stron.
1: I to mówimy o 2 dziennikach duchowych, świadectwo i słowo pouczenia.
2: Tak jest, zgadza się. Na scenariusz może mieć tylko 85 stron, około 90.
1: Trzeba było wybrać tych 900 stron, tak.
2: Selekcja była bardzo mocna, natomiast tak naprawdę to był pierwszy moment, kiedy spotkałem się z tymi dziennikami, z historią Alicji, która rzeczywiście no, jest nieprawdopodobnie mocna. Dlatego, że w życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, kiedy robimy pewien bilans swojego życia. Swoiste podsumowanie, jakaś taka autorefleksja. Każdy z nas ma takie momenty, kiedy się zastanawia, po co żyje, dlaczego żyje, co to jest szczęście, jak osiągnąć miłość. Takie pragmatyczne rzeczy, które nadają sens naszej egzystencji. I bardzo często ten taki moment przychodzi w okresach 40 roku życia. To jest tak zwany kryzys wieku średniego, ponieważ ten bilans tak naprawdę bardzo często wychodzi negatywnie.
1: Choć u Alicji to chyba trochę później.
2: U Alicji to się
1: wydarzyło. Się pojawiło, tak, wydarzyło.
2: Tak, no, ale ona rzeczywiście w tych latach poszukiwała sensu życia, że zdawała sobie sprawę z tego, że te zaręczyny, które miała, te znajomości, ta kariera zawodowa nie dawała jej szczęścia.
1: Dwukrotnie zaręczona i wielokrotnie tak. Też rodzina no, dopytywała, tak? Kiedy w końcu pojawi się mąż, kiedy się może bardziej ustatkuje w tym sensie, że założy rodzinę, tak, ale tak. Jak widać, to chyba nie była jej droga.
2: No nie, i okazuje się, że ta droga jest spójna tak naprawdę z większością ludzi, dlatego że każdy z nas wcześniej czy później sobie zadaje te pytania, które zadawała sobie Alicja. I rzeczywiście ona w pewnym momencie swojego życia, dopiero w wieku 51 lat, to szczęście, tą miłość znalazła w sposób no, spektakularny.
1: No spektakularny, bo rozumiem, że masz na myśli, że odkryła ją w osobie Pana Jezusa.
2: No tak, to był wyjazd na rekolekcje zupełnie przypadkowy. Nie miała nawet bierzmowania, więc pojechała na rekolekcje jako zastępstwo i tam podczas mszy świętej doświadczyła czegoś, co zmieniło jej życie już na zawsze.
1: 8 marca 1985 roku, wyjazd na rekolekcje do Gostynia i ten moment, który mówisz, niesamowite doświadczenie i tam po raz pierwszy...
2: I ostatni
1: zobaczyła Pana Jezusa.
2: Tak zapisała w swoim dzienniku, że Jezus był dla niej dużo bardziej realny niż wszystko to, co było dookoła niej.
1: No, miałam już tę okazję, żeby film zobaczyć. Oczywiście serdecznie Państwa zachęcam, aby obejrzeć ten film. To jest jakby taki no, niesamowity moment. Zastanawiam się też oczywiście od strony duchowej, ale od strony reżysera, od Twojej strony, od strony gry aktorskiej, bo świetna... przynajmniej w mojej ocenie, gra Doroty Choteckiej, która właśnie zagrała Alicję Lęczewską i moment, jak pokazać to w kadrze filmowym, jak to pokazać w obrazie, że widzę Pana Jezusa. Nie chcę wszystkiego zdradzać, ale de facto, jak podjęliście decyzję, jak ta scena powinna być zagrana?
2: Długo myśleliśmy o tym, jak to zrobić, żeby ten efekt nie ośmieszył tej historii, żeby nie rozśmieszyć widzów, żeby to nie był moment kiczowaty. Więc no w końcu po wielu, wielu takich dywagacjach doszliśmy do wniosku, że ten minimalizm będzie tym, co tak naprawdę odda największy sens tej sceny i tego przesłania. Więc na próbach aktorskich, które robiliśmy na początku lipca bodajże, podjęliśmy decyzję właśnie, że pójdziemy w tym kierunku. I teraz patrząc po tych ocenach widzów, no udało się to osiągnąć, że ta historia wciąga, nie ośmiesza. Ta historia jest tym, co też... pokazuje ludziom, że każdy z nas może mieć taką historię jak Alicja Lęczewska.
1: To tak bardzo zabrzmiało dumnie, szumnie, że każdy z nas może mieć taką historię jak miała Lęczewska. Kiedy ja tego słucham, no mogę się zastanawiać, czy oby na pewno, tak? Skąd przekonanie, że każdy może czegoś takiego doświadczyć?
2: No moje przekonanie wynika z dzienników i ze słów, które Alicja zapisała. Jezus mówi tam bardzo konkretnie, że słyszenie mojego... głosu nie jest darem nadzwyczajnym, że każdy go otrzymał w chrzcie świętym.

0: niekoniecznie jest pewna, czy powinna być właśnie w zastępstwie innej osoby, która nie może przybyć. Osoba, która należała, to co już wspomnieliśmy, do partii komunistycznej, która też, to pada w dziennikach i w historii, bardzo często żyła niezgodnie z przykazaniami Bożymi i to też było podkreślane, a jednak to właśnie do niej przychodzi Pan Jezus i ona słyszy ten głos.
1: Myślę, że Bóg nie zmienił swojej metodologii. Jak patrzę na Pismo Święte, czy na historię wielkich świętych, czy mistyków, to raczej Pan Bóg wybiera właśnie to, co w oczach świata jest takie małe, marne, często w kontrapunkcie, właśnie po to, żeby pokazać, że jest wszechmocny.
0: My rozmawiamy z Jankiem Sobierajskim, producentem i reżyserem filmu Mistyczka i za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę.
2: Rozmowa na plus.

0: Reklama.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatę.

0: Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, a ze mną w studio Janek Sobierajski, reżyser i producent filmu
2: Mistyczka.
1: Dzień dobry. Mistyczka. Rozmawiamy o niezwykłej postaci, o historii Alicji Lęczewskiej, kobiecie, która przez wiele, wiele lat żyła z dala od Boga, z dala od Kościoła i w pewnym momencie życia zobaczyła Jezusa i usłyszała Jego głos. Przeczytałam wiele artykułów, wiele ocen, które podważają, czy te zapiski, czy to, co jest w dziennikach duchowych, czy to faktycznie jest głos, to był głos od Pana Jezusa, czy to nie jest po prostu jakaś, nie wiem, chora wyobraźnia. Na pewno Ty też wielokrotnie spotykałeś się z takimi zarzutami. Skąd mamy pewność, że te słowa, które spisała Alicja Lęczewska, faktycznie pochodzą od Jezusa?
2: Te zarzuty, o których mówisz, zazwyczaj są bardzo subiektywne i pochodzą do osób, które nie mają wykształcenia teologicznego. Natomiast warto przypomnieć, że te dzienniki Alicji Lęczewskiej po jej śmierci w 2012 roku zostały przekazane do kurii szczecińsko-kamieńskiej. I tam biskup powołał specjalną komisję teologiczną, która zajęła się badaniem tych dzienników i po kilku latach otrzymały one nihil obstat oraz imprimatur oraz zgodę na wydruk, właśnie takie upublicznienie tych notatek. Więc tutaj w tym przypadku ufałbym Kościołowi i takiej niezależnej radzie, która nadzorowała, czytała i opiniowała te dzienniki duchowe.
1: Ja generalnie odsyłam Państwa, jeżeli ktoś ma taką możliwość, do tego, żeby też nie tylko udać się do kina i obejrzeć film, ale także wejść głębiej w treść tych słów, które znajdziemy w tych dziennikach duchowych. Ja przytoczę jeden fragment, który gdzieś do mnie bardzo mocno trafił. Tu jest oczywiście ten dialog, to jest wszystko spisane w formie dialogu, rozmowy Alicji Lęczewskiej z Panem Jezusem. Wiedz, że nie ma przypadków w Twoim życiu i w życiu każdego człowieka. Jeśli oddałaś mi siebie, ja kieruję Twoim życiem. Jeśli ktoś mnie odrzuca, kieruje nim szatan. Ale przecież są nawrócenia. Początek jest zawsze w sercu człowieka. Ja stwarzam szanse przez sytuacje, ludzi, wydarzenia. Pomagam, ale nigdy na siłę. Im ktoś bardziej pragnie, bardziej pomagam. To jest tak jak w tej przypowieści, że jeśli ktoś ma, będzie mu dodane. Jeśli ma wolę, jeśli pragnie, wówczas otrzyma proporcjonalnie do swych pragnień. Dlatego zły jest minimalizm. Trzeba chcieć dużo, jak najwięcej, bez zahamowań, że cię nie stać. Ciebie nie stać, ale twoje pragnienie i ufność sprawią, że otrzymasz. To jeden z takich tekstów, który do mnie jakoś tak mocno przemawia, że Pan Jezus mówi do człowieka, nie bądź minimalistą, ale chciej jak najwięcej, tak? Otwórz swoje serce.
2: Tak, to prawda, to jest zgodne z nauką Kościoła katolickiego i z tym, że Bóg zawsze daje człowiekowi wolność. I na tym polega pierwsza część tego fragmentu. Natomiast druga przypomina mi się moment, kiedy do ojca Pio przyszedł kiedyś człowiek niewidomy i prosił o uzdrowienie oka i ojciec Pio uzdrowił mu to oko. Z tym, że okazało się tylko jedno, bo prosił tylko o uzdrowienie jednego oka. Więc to pokazuje, że rzeczywiście trzeba prosić. Bóg jest Bogiem wszechmogącym, a nie tylko trochę mogącym, więc jeśli już idziemy z prośbą, to idźmy na całość.
1: W filmie jest taka niezwykła scena, nie chcę spoilerować całego filmu, ale to zwróciło moją szczególną uwagę, kiedy Dorota Chotecka, która gra Alicję Lęczewską, przychodzi do księdza i prosi o to, żeby zamówić taką intencję, że odda swoje życie za swojego brata Sławomira. No i tu jest duże oburzenie ze strony księdza, który nie chce takiej intencji przyjąć, tylko bardziej, nie wiem, o uzdrowienie, ale nie oddanie życia,
2: tak,
1: żeby uzdrowił brata. Dodajmy, że brat Alicji Lęczewskiej w pewnym momencie pojawiła się diagnoza, że jest chory nowotworowo. Później faktycznie, to już mówimy o faktach, tak? To już nawet nie tylko na podstawie filmu, został, nie wiem, czy uzdrowiony, ten nowotwór po prostu zniknął. A jeszcze istotnym jest bardzo to, że w tamtym momencie oczywiście miał żonę, ale też i małą córkę i to było takim chyba głównym przyczynkiem, dla którego Alicja prosiła o to, że on ma po prostu dla kogo żyć.
2: Tak, tutaj też te słowa są i ta historia jest zgodna z Ewangelią, ponieważ święty Jan zapisuje, że nie ma większej miłości, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. A niewątpliwie Sławek był dla Alicji nie tylko przyjacielem, ale bratem przez wiele lat ich młodzieńczego życia, praktycznie też ojcem, ponieważ no, ojca zabrakło, więc to Sławek, starszy brat, wychowywał też Alicję. I kiedy zobaczyła tą trudną sytuację, w której się znalazł jej brat, to zrobiła to, co tak naprawdę zrobiłby każdy kochający człowiek. Myślę, że kiedy twoje dzieci byłyby chore, to też byłabyś gotowa oddać swoje życie właśnie za swoje dzieci. Więc to jest spójne z Ewangelią, to jest czysty ewangeliczny przekaz biblijny, jednoznaczny, bardzo mocny. Natomiast rzeczywiście tak się stało, że Sławek przeżył tą historię. No Alicja rzeczywiście tą ofiarę złożyła, a Jezus ją przyjął. Co ciekawe, tą ofiarę Alicja wcześniej skonsultowała sobie z Jezusem, ponieważ poszła do kościoła i przed tabernakulum na pewno rozmawiała wcześniej, przed podjęciem tej decyzji, czy ma taką ofiarę złożyć. Ale była też o tym przekonana, dlatego że przez wiele lat wcześniej Jezus wielokrotnie mówił o wartości ofiary. Że wszystkie wielkie rzeczy wymagają w życiu ofiary. Tylko rzeczy miałkie nie potrzebują takiego wysiłku, takiego zaangażowania. Więc Alicja była tego świadoma, że uczeń nigdy nie przerasta swojego mistrza. I tak jak było w przypadku Jezusa, który musiał złożyć tą ofiarę, tak samo też było w przypadku Alicji Lęczewskiej. I tak samo jak Jezus musiał przejść drogę krzyżową, tak samo Kościół i każdy wierzący będzie musiał tą samą drogą przejść.
1: No i tutaj też wrócę do tych słów, żeby nie być minimalistą. No, dla mnie Alicja Lęczewska to nie była minimalistką, tylko maksymalistką, jeżeli mogę tak to powiedzieć, bo faktycznie oddać życie za drugiego człowieka, no jest czymś dla mnie takim niezwykłym, tak? Do momentu, kiedy tego nie doświadczymy, trudno jest o tym mówić teoretycznie, my mówimy tutaj o faktach, bo faktycznie niedługo później Alicja zachorowała i umarła. Natomiast rozmawiałam niedawno z Dorotą Lęczewską, bratową Alicji Lęczewskiej, i powiedziała mi, że ona dużo później dowiedziała się, długo później, o tym, że w ogóle taką intencję, taką ofiarę złożyła Alicja. Wcale gdzieś ona tej informacji nie przekazywała rodzinie i to nie było takie oczywiste dla brata i dla bratowej.
2: Rzeczywiście Alicja nie powiedziała o tej ofierze, o tej intencji rodzinie. Dopiero tą tajemnicę wyznała w hospicjum swojej przyjaciółce Ewie, która się nią opiekowała. I Ewa przekazała dopiero po śmierci Alicji tą informację Sławomirowi, jej bratu. Więc to też pokazuje, że to takie największe dary i tajemnice rozgrywają się w ukryciu. One dopiero później eksplodują w tak spektakularny sposób, jak chociażby dzisiaj historia Alicji Lęczewskiej, która jest pokazywana na wielkim ekranie. Myślę, że to jest też takie Boże poczucie humoru, ponieważ Alicja bardzo lubiła chodzić do kina, lubiła oglądać filmy, w szczególności te zagraniczne. No a dziś sama jest bohaterką filmu kinowego, który jest rozgrywany na blisko 200 ekranach w Polsce.
1: Czy trudno jest reżyserować taki film, kiedy masz wokół siebie osoby, jak już wspomniana Dorota Lęczewska, które znały Alicję za życia, no oczywiście brata tym bardziej, tak, bo to mąż pani Doroty Lęczewskiej, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. No osoby, które mogły, nie wiem, pokazać, wskazać, skorygować, powiedzieć, że to tak do końca ta historia nie wyglądała.
2: No ja brałem te wskazówki za bardzo cenne i tak naprawdę współpraca zaczęła się już na etapie scenariusza, ponieważ Dorota Lęczewska pomagała ten scenariusz również pisać, kolaudować. Oprócz tego mieliśmy jeszcze wsparcie i konsultacje ze strony bliskich Alicji Lęczewskiej, czyli jej znajomych, czy pan Grzegorz Chępisty, czy jego żona, która jest obecnie najlepszą biografką życia Alicji Lęczewskiej. I właśnie na podstawie historii i zeznań tych osób udało się stworzyć wiarygodny scenariusz. To jest historia prawdziwa. Mało tego, pilnowaliśmy, by w wielu detalach ta historia była oddana tak, jak była w rzeczywistości, zaczynając od zachowań, postaw, gestów Alicji Lęczewskiej, ponad miejsca, w których przebywała, czyli jej na przykład pokój, kawalerka, którą staraliśmy się oddać z jak największą dokładnością, więc no dla mnie to był raz, że zaszczyt, ale druga rzecz, że no ogromny wpływ taki pozytywny na produkcję tego filmu, bo no mogliśmy naprawdę przedstawić tę historię taką, jaką była, nie koloryzować, tylko pokazać, że historia tak niezwykła może się przydarzyć każdemu człowiekowi i tak naprawdę to jest niezwykła historia o zwykłej kobiecie.
1: Może się przydarzyć każdemu człowiekowi, bo to, co już powiedzieliśmy, nie jesteś wyjątkowa. Takie słowa mówił do Alicji Pan Jezus, ale jesteś otwarta, chcesz słuchać i znajdujesz czas też. Dla mnie ten czas, wydaje się, to jest chyba coś najbardziej cennego w tym zabieganym świecie, kiedy my możemy czas, który jest takim najcenniejszym naszym darem, no, powierzyć, dać komuś, kto jest dla nas ważny.
2: No to masz rację. Alicja Lęczewska, kiedy pierwszy raz i ostatni widziała Jezusa podczas tych rekolekcji w Gostyniu, Przez 9 miesięcy codziennie spędzała czas na kolanach. Dopiero po tych 9 miesiącach pierwszy raz usłyszała jego głos tak wewnętrznie u siebie w domu, miała taki dar lokucji. Czyli to nie było tak, że ona od początku miała taką łatwość. Wręcz przeciwnie, to pokazuje taką regularność i konsekwencję, którą ona podjęła w swoim życiu, rezygnując z różnych rzeczy na rzecz tego, żeby spotkać się z tym, kogo ukochała. To jest też taka rzeczywistość nasza, tej ludzka, że relacje zawsze buduje się w czasie. I prawda jest taka, że nie powiedziałabyś swoich skrytych rzeczy komuś przypadkowemu, tylko przyjacielowi. A relacje z przyjacielem właśnie buduje się w czasie. To, że masz przyjaciela, to znaczy, że z nim spędzasz więcej czasu niż z kimś innym. I to samo zaimplementowała do swojego życia Alicja Lęczewska, która zaprosiła tego Jezusa, choć go nie słyszała przez pierwsze 9 miesięcy. To później nastąpił tak potężny wybuch tych rozmów, że no zapisała blisko 900 stron. No i to jest historia, która naprawdę porusza serca, bo 23 lata rozmów ze Zbawicielem, no jest czymś naprawdę spektakularnym.
1: Rozmawiamy z Jankiem Sobierajskim i za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
0: Rozmowa na plus.

0: Nowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, ze mną Jan Sobierajski, reżyser i producent filmu Mistyczka. Film o Alicji Lęczewskiej. Już powiedzieliśmy sporo o mistyczce, ale kobiecie, która przez wiele, wiele lat wcześniej w zasadzie nie miała kontaktu z kościołem, wręcz należała do partii komunistycznej i w zasadzie nie praktykowała, a w pewnym momencie nastąpił ogromny przełom. Chcę od strony takiej czysto filmowej. To nie jest film katolicki, często słyszę to słowo, to zdanie, tylko raczej dramat biograficzny. Czy łatwo jest wyreżyserować taki film we współczesnym świecie i czy jest zainteresowanie oczywiście po tym sukcesie, gdzie ponad 45 tysięcy osób w pierwszy weekend od premiery przybyło do kin, żeby film zobaczyć, widzimy, że jest zainteresowanie, ale jak ty na to patrzysz ze strony reżysera?
2: Wiesz co, no na pewno nie jest to łatwe, to tak muszę powiedzieć, natomiast no nie można mieć pretensji, że jest pod górkę, kiedy idziesz na szczyt. To są takie praktyczne rzeczy, które w moim życiu się bardzo często przejawiają i zdawałem sobie sprawę z tego, że ten film może być naprawdę takim filmem, który pociągnie wiele tysięcy ludzi do kin. To zdawaliśmy sobie z tego sprawę, kiedy już pisaliśmy scenariusz, że to jest film, który odpowiada na tak naprawdę realia i potrzeby współczesnego człowieka. To, co powiedzieliśmy sobie w pierwszej części naszej rozmowy, że każdy z nas szuka tego szczęścia i miłości. Każdy. Natomiast wielu z nas i większość z nas tak naprawdę zaspokaja się takimi substytutami szczęścia i miłości. Rzeczami materialnymi, jakimiś relacjami. A tak naprawdę no, przychodzi moment w życiu, kiedy to wszystko nas opuszcza. I rzeczy materialne zniszczają i relacje się rozpadają. I tak naprawdę człowiek zostaje sam. I myślę, że historia Alicji Lęczewskiej jest odpowiedzią na bolączki i na poszukiwanie szczęścia współczesnego człowieka.
1: No ale przystępując do pracy nad takim filmem, trzeba mieć środki finansowe, trzeba mieć oczywiście, no wiadomo, scenariusz, pomysł, aktorów. W pewnym momencie pamiętam, że nawet była ogłoszona zbiórka, jeśli chodzi o właśnie powstanie filmu. Czy były takie momenty zawahania, że no ta produkcja może jednak nie zostać dokończona?
2: Wiesz co, takich wahań nigdy nie było, ponieważ te wszystkie filmy, które realizowaliśmy, zawsze doprowadzaliśmy do końca. Natomiast rzeczywiście jest tak, że uznaliśmy, że chcielibyśmy zaangażować innych ludzi w powstanie tego filmu, tak żeby każdy, kto chce, może stać się jego współtwórcą. Mamy takie poczucie, że takie wielkie projekty zawsze buduje się we wspólnocie ludzi dobrego serca. I tak żeśmy do tego podeszli, żeśmy zorganizowali zbiórkę na pomagam.pl i tam każdy, kto chciał, mógł dołączyć, wesprzeć tą produkcję i tych osób dołączyło się blisko 6 tysięcy. To było dla nas ogromne zaskoczenie, że aż taka rzesza ludzi chciała, aby ten film powstał. To też pokazało, jak wiele osób wyczekuje tej produkcji. Dla nas też to był taki ciekawy sygnał. Dwa, że to tak naprawdę po części też była kampania filmu. No bo jeśli tyle osób o nim mówi, wspiera, udostępnia zbiórkę, to znaczy, że wśród narodu robi się takie poruszenie, które my odczytujemy jako chęć zobaczenia takiej produkcji. Oczywiście musieliśmy pozyskać mecenasów, musieliśmy zainwestować własne środki w tą produkcję, bo takie filmy kosztują potężne pieniądze, są miliony złotych. Natomiast, udało się te 45 tysięcy ludzi na pierwszy weekend otwarcia, no uplasowało film na czwartym miejscu, jeśli chodzi o najchętniej oglądane filmy w polskich kinach. Mówię również w kontekście filmów zagranicznych, blockbusterów amerykańskich, hollywoodzkich produkcji, więc wydaje mi się, że wynik jest naprawdę fantastyczny. No i to też pokazuje, że warto takie produkcje robić, choć tak jak mówisz, na początku wcale nie było łatwo, wręcz przeciwnie, było trudno, bo te filmy rzeczywiście mierzą się z różnymi problemami, od finansowych właśnie, poprzez scenariuszowe, poprzez zaangażowanie aktorów i ludzi ze świata filmowego.
1: A efekt w moim odczuciu nie jest kiczowaty, to jest to, co już w różnych rozmowach słyszałam od pani Doroty Choteckiej, która wcieliła się w postać Alicji Lęczewskiej i wielokrotnie podkreślała, że bała się, że to będzie film kiczowaty, no bo filmy religijne przeważnie takie są. Już powiedzieliśmy, że to nie jest film religijny, no ale jednak, czy jego fabuła dotyczy religii, dotyczy kontaktu człowieka z Bogiem, więc absolutnie no, jest to obszar, tak, który dotyczy wiary, kościoła. Natomiast, oczywiście jestem ciekawa, czy nasi słuchacze już ten film widzieli. Jeśli ktoś z Państwa widział, to oczywiście zachęcamy do podzielenia się również w komentarzach na Facebooku, a tych, którzy nie mieli okazji do tego, żeby zobaczyć, jak udało Ci się przekonać Dorotę Chotecką, bo wydaje mi się, że tu był chyba ten jeden z ważniejszych momentów. I dlaczego akurat zdecydowałeś się, żeby to ona zagrała Alicję Lęczewską.
2: Kiedy byłem w Szczecinie, bodajże pierwszy albo drugi raz, i właśnie Dorota Lęczewska pyta się mnie: Janek, a kto by zagrał Alicję, kto by dał głos Jezusowi? No to też właśnie miałem takie przekonanie, mówię, wiesz co, myślałem już wielokrotnie o Dorocie Choteckiej i Radku Pazurze. A Dorota mówi: o, świetnie, bo nie wiem czy wiesz, ale w czasie pandemii oni nagrali audiobook właśnie o Alicji Lęczewskiej. Ja mówię, no nie miałem o tym pojęcia i sprawdziłem w internecie, rzeczywiście to miało miejsce 2 lata wcześniej. Mówię, wow, więc to był dla mnie taki sygnał, że chyba idę dobrym tropem, no ale oczywiście trzeba było go sprawdzić, więc umówiłem się na spotkanie, na którym Dorota prezentowała postawę, no taką zaborczą w kontekście tego, że nie chciała za bardzo podzielić się swoim talentem takiej produkcji. Natomiast okazało się, że chcemy grać do jednej wspólnej bramki. Dorota rzeczywiście powiedziała, że nie chce brać udziału w filmach słabych, w filmach tendencyjnych. Ja powiedziałem, że super, że to mówi, bo ja właśnie chciałem zrobić zupełnie inny film. Film, w którym chciałaby sama zagrać. Film, który będzie inspirował, który będzie zrobiony na dobrym poziomie, jeśli chodzi o obrazek i o muzykę. I to ją trochę wybiło z pantałyku. Stwierdziła, że no tak. Ja mówię, no tak, naprawdę. I dogadaliśmy się w ten sposób, że wyślę jej scenariusz i jak będzie okej, to niech odzwoni. No i odzwoniła.
1: No to gratuluję, że udało ci się przekonać, bo w moim odczuciu no świetnie zagrana postać, tym bardziej, że pokazuje, czy gra różne etapy życia Alicji Lęczewskiej od kobiety no dużo młodszej, poprzez kobietę już w takim średnim wieku, aż w zasadzie do ostatnich momentów życia. Także bardzo szeroka gama możliwości dla aktora.
2: To był jeden z elementów, od którego Dorota uzależniała swoją decyzję. Zadzwoniła do mnie i mówi: Janek, tutaj mam kobietę na przestrzeni 40 lat. Czy będą dublerki, czy ja gram to sama? Ja mówię, sama. Janowi, no to się zgadzam. I rzeczywiście, myślę, że to jest najbardziej dojrzała kreacja w historii Doroty Choteckiej. Rola, no, podkreślana przez wielu, naprawdę to nawet można i w komentarzach wyczytać, i opiniach, i recenzjach, że jest to, no, rola życia Doroty Choteckiej. Dlatego, że po pierwsze, oprócz tego, że musiała zagrać postać na przestrzeni 40 lat życia, to miała do zagrania pełen wachlarz emocji i uczuć. Od zakochania, poprzez intrygi, śmierć bliskich osób, własną śmierć, choroba nowotworowa, doświadczenia mistyczne. Po prostu pełne spektrum, które nie zdarza się na co dzień, jeśli chodzi o propozycje aktorskie. To rzeczywiście rola była bardzo wymagająca i wiedzieliśmy, że tak naprawdę no to Dorota Choteska dałaby radę, tylko czy się zgodzi.
1: I na szczęście się zgodziła. Radosław Pazura, jej mąż, nie jest widoczny, ale jest słyszalny w filmie.
2: No myślę, że największy problem po tym filmie właśnie następuje w domu rodzinnym, w małżeństwie Pazurów, dlatego że kiedy Dorota słyszy, że trzeba wstawić pranie, to nie wie, czy to mówi jej mąż, czy Jezus. Jest to takie problemy życiowe, takiej natury właściwie mistyki dnia codziennego. Ale tak, Radek udzielił, właściwie użyczył głosu Jezusowi. Myślę, że ten głos jest pięknie zrobiony, dlatego że dźwięk do tego filmu robili najlepsi dźwiękowcy w Polsce, małżeństwo Hameli, Jacek i Kasia, fantastyczni ludzie, którzy otrzymali wiele nagród w Gdyni, jak również Orłów za dźwięk, więc warto tego posłuchać, bo jest to zrobione na najwyższym polskim poziomie.
1: No i też mamy takie osoby jak Sławomir Orzechowski w roli Sławomira Lęczewskiego, czyli brata Alicji, Ewa Florczak jako Jadwiga Lęczewska, Magdalena Woźniak jako Dorota Lęczewska, już przez nas wspomniana. Także ciekawy dobór aktorów. Czy były tutaj jakieś problemy ze strony pozostałej kadry aktorskiej? Musiałeś ich długo namawiać, czy raczej już ta współpraca układała się prościej niż z główną bohaterką?
2: Wiesz co, prościej, co nieco prościej. Aczkolwiek no, mamy już na swoim koncie w dorobku kilka innych filmów kinowych, które z sukcesem wprowadziliśmy do polskiego kina. No, oczywiście żaden z nich nie cieszył się taką oglądalnością jak ta Smistyczka, która rzeczywiście rozbiła bank, box office. Natomiast no, umawiałem się osobiście na te spotkania, bo widzę, że te spotkania jeden na jeden tak naprawdę najlepiej rezonują i po pierwsze ja widzę też tego aktora i czy on rzeczywiście będzie w stanie podjąć tej roli i też aktor widzi mnie i wtedy widzi, czy będzie w stanie współpracować z takim reżyserem. Więc te spotkania są dla mnie bardzo cenne i tak naprawdę nie korzystam z agentów, jeśli chodzi o aktorów. Zdarza się, natomiast jeśli chodzi o te główne role, to zawsze spotykam się jeden na jeden.
1: Dla ciebie najważniejszy sukces, cel, jaki miałeś do zrealizowania poprzez wyprodukowanie tego filmu, to?
2: To, żeby każdy widz po tym sensie odnalazł sens życia.
1: A ja w jednym z wywiadów usłyszałam takie słowa, że zawsze historia, która opowiedziana jest na większym ekranie, czy dla większej publiczności, najpierw ma zmienić tego, który musi ją wyprodukować, stworzyć. To były twoje słowa.
2: Tak.
1: Niezwykle mnie to poruszyło, bo gdzieś pokazało mi to, że tak, zmieńmy swoje życie, ale tak naprawdę to ja zostałem wezwany do tego, żebym najpierw ja zmienił swoje życie, żebym ja zmieniła swoje życie, a później poprzez moją pracę może też inni będą mogli doznać jakąś przemianę w swoim życiu, zastosować.
2: No, najłatwiej nam zmieniać innych. Natomiast najtrudniej, największa walka odbywa się we własnym wnętrzu. I to prawda, że wszystkie takie dzieła, czy projekty, czy sytuacje w pierwszej kolejności mają zmienić nas. I to jest rzeczywistość, z którą trzeba się zmierzyć, bo to jest trudne, ale no, małżeństwo tak naprawdę jest po to, żeby nas obedrzeć z egoizmu. Po to, żebyśmy my się potrafili zmienić. Oczywiście, ku dobremu, bo to jest sens działania, po to, żeby być lepszym człowiekiem. I tak jest też w przypadku projektów i tak też jest w moim przypadku, kiedy robię filmy. Wiem, że w pierwszej kolejności one mają zmieniać mnie. Oczywiście też później będą dotykać kolejnych tysięcy czy milionów widzów, ale no tak, no taka jest rzeczywistość, że Bóg by sobie beze mnie poradził. To prawda. I zrobiłby ten film nawet lepiej. Bo myślę, że nie ma lepszych reżyserów niż ja, na pewno są. Ja nie skończę na szkoły filmowej, więc mam bardzo duży szacunek i dystans do ludzi, którzy kończyli szkoły filmowe, którzy naprawdę osiągnęli takie duże sukcesy, którzy mają ogromne talenty reżyserskie. Więc no, dopiero z takiej pozycji, kiedy się startuje, z takiej pozycji pokory, ale takiej prawdziwej pokory, nieoszukiwanej, no, przychodzi wdzięczność i też taka świadomość, autorefleksja. Rzeczywiście te rzeczy są po to, żeby coś we mnie zmienić.
1: A jaki będzie kolejny film? Jaka kolejna produkcja?
2: Obecnie szykujemy się do w sumie chyba największego projektu, jaki kiedykolwiek realizowaliśmy. Będzie to film na 2028 rok z okazji 50-lecia wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Natomiast będzie to komediodramat współczesny, osadzony we współczesnych realiach, który oczywiście będzie bazował na historii Wojtyłów, czyli tam, gdzie narodziła się świętość. Natomiast chcemy pokazać, że historia tej rodziny nie jest historią oderwaną od rzeczywistości. Tam też były problemy, tam też były trudności, wielkie trudności i wielkie wyzwania, z którymi mierzą się współczesne, dzisiejsze rodziny. Wiemy, że Jan Paweł II był papieżem rodzin i w sumie to jest jego przesłanie, małżeństwo, rodzina. Ta podstawowa taka komórka społeczna, która tak naprawdę rzutuje na całe społeczeństwo i rzeczywiście robimy ten projekt na pomagam.pl/Wojtyła i tam można wejść, zobaczyć ten projekt, przeczytać o nim, dołączyć oczywiście, zostać współtwórcą tego wielkiego dzieła, no właśnie po to, żebyśmy za 2 lata mogli się spotkać ponownie w salach kinowych w całej Polsce.
1: A ja zapraszam już teraz do sal kinowych na film Mistyczka. Dziękuję bardzo, Janek Sobierajski, reżyser i producent filmu. Dziękuję za rozmowę.
2: Dzięki wielkie.
1: Kłaniam się, Magdalena Szefernaker.
0: Rozmowa na plus.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest akt oskarżenia po kradzieży samochodu należącego do rodziny premiera. Jeden z kierowców próbował uciekać. Trasa S8 w kierunku Białegostoku jest już przejezdna po tragicznym wypadku koło Ostrowi Mazowieckiej. Zaczniemy jednak od najnowszych informacji od naszego korespondenta z Kijowa po mocnej wymianie ciosów między Ukrainą i Rosją. Jest 12. Marcin Bartnik. Silna wymiana ciosów między Rosją i Ukrainą. Rosyjskie media twierdzą, że w wyniku ataku dronowego i rakietowego na Moskwę nie żyją dwie osoby, a sześć zostało rannych. Celem była rafineria ropy naftowej w dzielnicy Kapotnia, elektrownia oraz magazyny. Nad Moskwą unoszą się potężne słupy czarnego dymu. Także Rosja zaatakowała Ukrainę. Wśród zabitych są dzieci. O szczegółach tej wymiany ciosów z Kijowa. Ołych Biłecki.
2: Okolice Moskwy zaatakowały ukraińskie pociski różnego rodzaju, w tym rakiety dalekiego zasięgu Flamingo, Palianycja oraz Pelikan. Te informacje potwierdza prezydent Ukrainy. Na sieciach społecznościowych Wołodymyr Zełenski także ujawnia cele tych ataków. To jeden z kluczowych rosyjskich zakładów przemysłu naftowego oraz obiekty logistyczne. O potężnych pożarach na terenie rafinerii Kapotnia piszą także mieszkańcy moskiewskiego regionu. Mer rosyjskiej stolicy, Siergiej Sobianin, mówi o co najmniej 150 jednym dronie, który tej nocy zaatakował Moskwę. Strona ukraińska dotąd tej liczby jeszcze nie skomentowała. Tymczasem od wczorajszego wieczoru Rosjanie atakują ukraińskie miasta. W ciągu ostatnich godzin w stronę Kijowa wysłano powyżej 140 dronów. Nie żyją 8 osób, w tym troje dzieci. 5 cywili zostało rannych. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Dziękujemy za relację. Dodajmy, że Ukraińcy użyli po raz pierwszy rakiet balistycznych własnej produkcji. Trasa S8 w kierunku Białegostoku jest już przejezdna po śmiertelnym wypadku w Prosienicy koło Ostrowi Mazowieckiej. Do zdarzenia dwóch samochodów osobowych doszło przed 7 rano. W wyniku tego wypadku zginęła jedna osoba, informuje Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi Mazowieckiej.
3: Kierujący Mercedesem po zderzeniu odjechał, następnie próbował uciec pieszo. 39-letni mieszkaniec województwa podlaskiego został zatrzymany przez ostrowskich policjantów z ruchu drogowego.
1: S8 w stronę Białegostoku była zablokowana przez kilka godzin. Jest akt oskarżenia po kradzieży Lexusa należącego do rodziny Donalda Tuska. Przed sądem ma odpowiedzieć dwóch mężczyzn w wieku 40 i 43 lat. Młodszy nadal jest w areszcie, starszy odpowiada z wolnej stopy. Do kradzieży doszło we wrześniu 2025 w Sopocie, w okolicy domu premiera. Kilka godzin od zgłoszenia funkcjonariusze odnaleźli auto na jednym z parkingów w Gdańsku. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerzy i właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafią do placówek, które na co dzień udostępniają miejsca na zbiórki czy pomagają przy biwakach.
4: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
5: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, może jednak warto.
4: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
5: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
4: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
1: O czym informował Dawid Olszewski.
6: To były wiadomości w Radiu Plus. Dziękuję bardzo. Kolejne o 13. Teraz przeboje. I want to break free Queen na początku, a przed mikrofonem Andrzeja Szczyszyn. Dzień dobry.

0: Wczesny Hoax i piosenka The One and Only w Radio Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. Jest 20 września, dzisiaj jest niedziela. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów imieniny Franciszka i Filipa, ale także mniej popularne imieniny Jana, Andrzeja, Pawła, Klemensa czy Eustachego. Kłaniam się tym wszystkim, którzy dzisiaj świętują czy imieniny, czy urodziny. Najlepszego od Radia Plus. Za chwilę będzie Girl West, Petro Boys, a później Eurythmics.
1: Reklama. 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Reklama.

To duet Eurythmics, Who's That Girl w Radio Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii i gdzie także duet dzisiaj będzie po godzinie 15. U Marka Sierockiego pojawią się panowie Paweł Błędowski i Łukasz Jemioła. To polscy gitarzyści, wokaliści, kompozytorzy. Połączyła ich miłość do zespołu The Beatles. Długo występowali, grając takie koncerty The Beatles akustycznie, ale także postanowili nagrać swoje piosenki. W tamtym roku ukazała się płyta zatytułowana po prostu Błędowski i Jemioła. I dzisiaj po 15 o miłości do Beatlesów, ale także o własnych piosenkach opowiadać będą po 15 u Marka Sierockiego. Dżem i naiwne pytania teraz, a później m.in. w Radio Plus zaśpiewa Nick Kershaw.

0: słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. To jest Nick Kershaw. Jeżeli sobie siedzicie gdzieś przed komputerem albo telefon macie w ręku, to można wejść na radioplus.pl. Tutaj jest nasza zabawa na grzyby z Radiem Plus. Pora taka, że na grzyby jeździ cała Polska, no i każdy coś tam przywiezie. Jedni więcej, drudzy mniej, ale jak już przywieziecie, to można sobie z tych grzybów coś pysznego zrobić. Co takiego? Podzielcie się swoim przepisem. Prześlijcie nam taki przepis na ulubione danie z grzybów. Napiszcie, dlaczego akurat to, dlaczego jest takie pyszne waszym zdaniem. No i czekajcie na sygnał od nas w przyszłym tygodniu do zdobycia kolejne prezenty Airfryer codziennie do zgarnięcia. Zgłaszać się możecie, przypominam, na radioplus.pl. Za chwilę będzie Tina Turner i The Best, a później przed 13 jeszcze Kaja i Goran Bregowicz.
1: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama.

Za 3 minuty godzina 13. Już za chwilę w Radiu Plus serwis informacyjny. Sprawdziliśmy, co ważnego się dzieje. Usłyszycie najważniejsze wiadomości, a po wiadomościach Shaki Stevens jako pierwszy zaśpiewa w kolejnej godzinie. W Radiu Plus zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus Kraków.
1: Sprawcy kradzieży u Limanowskiego jubilera zatrzymani. Do włamania doszło w piątek. Za chwilę też pilny powrót Donalda Trumpa do Białego Domu oraz ważne wybory w Berlinie. Jest 13. Marcin Bartnik. Sukces małopolskiej policji. Ujęli sprawców kradzieży u Limanowskiego jubilera. Do włamania doszło w piątek. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, 40 i 24-latka. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Zatrzymań dokonano w jednym z apartamentowców w centrum Krakowa. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. Donald Trump pilnie wrócił do Waszyngtonu. Wszystko przez rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA skrócił pobyt w rezydencji Camp David o jeden dzień. Biały Dom nie wyjaśnił, dlaczego zmieniono jego plany. Amerykańskie media wskazują na ataki Huti na Arabię Saudyjską. Mateusz Gołębiewski.
2: Śmigłowiec z prezydentem USA wylądował w Waszyngtonie tuż przed godziną drugą w nocy czasu polskiego. Pierwotnie prezydent miał wrócić z Camp David dopiero w niedzielę. W międzyczasie Departament Stanu ostrzegł Amerykanów przebywających na Bliskim Wschodzie, by zachowali szczególną czujność i przygotowali się na utrudnienia w podróży. Komunikat wydano po nowych atakach wspieranych przez Iran rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską. W sobotę Huti próbowali zaatakować Riad, stolicę Arabii Saudyjskiej, pociskiem balistycznym. Amerykańskie władze oceniają, że konflikt może szybko eskalować. Arabia Saudyjska potwierdziła, że była to pierwsza próba ataku Huti na jej stolicę od czasu wznowienia walk w trakcie wojny z Iranem.
1: To był Mateusz Gołębiewski. W Niemczech kolejna tura wyborów lokalnych. Trwają głosowania do parlamentów Berlina i Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Ich wyniki po niedawnej dotkliwej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie mogą mieć poważne konsekwencje na szczeblu federalnym i kosztować kanclerza Merca nawet stanowisko. Zgodnie z najnowszymi badaniami w wyborach w stolicy Niemiec powinna zwyciężyć lewica, która może liczyć na wynik na poziomie 22%. Wszyscy patrzą jednak na prawicowo-populistyczną alternatywę dla Niemiec. AfD może podwoić wynik, jaki uzyskała w Berlinie w poprzednich wyborach w 2023. Byłby to kolejny dobry rezultat tej partii po głosowaniu w Saksonii-Anhalcie z 6 września, gdzie AfD wygrała wybory, uzyskując prawie 44% głosów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ma w swoim dorobku kultowe komiksy o Batmanie czy Kapitanie Ameryce, a teraz spotkał się z polskimi fanami w Bełchatowie. Do tego miasta przyjechał światowej sławy brytyjski ilustrator Mike Perkins.
3: Dla mnie to większe wydarzenie, dlatego że jako dziecko już wychowywałam się na komiksach, głównie Marvela, ale nie ukrywam, że uniwersum DC też gdzieś tam się przewijało, także bardzo się cieszę.
1: Rysownik nie tylko odpowiadał na pytania, ale też pokazał swój kunszt na oczach publiczności.
4: Był to zaszczyt, żeby zobaczyć, jak taka bardzo utalentowana osoba po prostu wkłada swoje emocje w to i pokazuje, jak my możemy też narysować taką daną postać.
1: Mike Perkins był gościem specjalnym Festiwalu Sztuki Jabłka.
5: To był serwis informacyjny, następny o 14:00, teraz przeboje obiecane Shaky Stevens, zaczyna później czerwone gitary i m.in. UB40. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

0: To zespół UB40, piosenka Red Red Wine. Czerwone wino o tej porze chyba trochę za wcześnie, natomiast czarna kawa albo biała, a do tego ciastko, czemu by nie? Idealne na niedzielne popołudnie, no tylko dzisiaj raczej tego ciastka nie spalimy na spacerze, chyba że komuś nie straszne chmury i deszcz, bo dzisiaj taka właśnie pogoda w większości miejsc w Polsce. Na południowym wschodzie jeszcze ładnie, po wczorajszej bardzo ładnej sobocie, no ale w większości miejsc niestety chmury i deszcz, chociaż jak komuś to nie przeszkadza, podobno nie ma złej pogody, tylko ubranie jest niedostosowane. Za chwilę Counting Crew, a później Rockwell na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje.

Rakueli, Somebody Watching Me na Antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii i gdzie po godzinie 15 dzisiaj będą piosenki m.in. Beatlesów, chociaż goście z Polski. Paweł Błędowski, dziennikarz muzyczny, wokalista, kompozytor, gitarzysta oraz Łukasz Jemioła, wokalista, kompozytor, również gitarzysta. Połączyła ich miłość do Beatlesów, mieli taki projekt The Beatles akustycznie, kiedy prezentowali właśnie zaaranżowane na dwa głosy, na dwie gitary covery brytyjskiej czwórki z Liverpoolu, ale także nagrali swoje piosenki, w ubiegłym roku wydali płytę. Dzisiaj o tej płycie i o miłości do Beatlesów i oczywiście także piosenki Beatlesów po 15 w muzycznym alfabecie u Marka Sierockiego. Marek Grechuta teraz, a później w Radio Plus zaśpiewa Cher.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu. Jak usłyszeć siebie,

0: To Dusty Springfield w Radio Plus, to tutaj przeboje z nutą nostalgii i tutaj wyruszyliśmy na grzyby. Od poniedziałku trwa nasza zabawa i jeszcze przez cały przyszły tydzień będzie trwała na grzyby z Radiem Plus. Wygrać można codziennie urządzenie, które nazywa się Air Fryer i można w nim wszystko zrobić, również danie z grzybów. No a propos właśnie, jakie danie jest waszym popisowym, przyślijcie nam przepis na radioplus.pl i czekajcie na sygnał od nas. Będzie szansa, żeby zgarnąć fajne prezenty. A że grzyby to sport polski narodowy, wiemy nie od dzisiaj. I że grzyby to, moi drodzy, też niebezpieczeństwo. Co roku pojawiają się informacje o osobach, które zatruły się grzybami, bo no, niektóre te gatunki rzeczywiście są bardzo podobne i trudno momentami odróżnić grzyba trującego od tego smakowitego, ale pamiętajcie, że zawsze można się wybrać do specjalnych punktów, takich stacji sanitarno-epidemiologicznych, żeby sprawdzić grzyby i się upewnić, no, że to po prostu są grzyby jadalne, a nie jakieś trujące, szczególnie, że zatrucie grzybami to jest naprawdę fatalna rzecz, więc pamiętajmy o tym i ostrożnie. Za chwilę Perfekt i Niepokonanie, a później Bananarama.
1: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Reklama.

Za 3 minuty godzina 14. Już za chwilę w Radio Plus najważniejsze informacje. Sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie, a później, jak już będziemy dobrze poinformowani, wrócimy do piosenek You're My Heart, You're My Soul duetu Modern Talking. Tuż po drugiej zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus Kraków.
1: 18-latka ofiarą tragicznego wypadku koło Leszna. 4 osoby są w szpitalu. Sojusz jest gotowy zareagować na rosyjską eskalację, mówi szef Komitetu Wojskowego NATO. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili z Bytomia. Jest 14. Marcin Bartnik, Wiadomości Radia Plus. Rozpoczynamy od informacji z ostatniej chwili. Jak dowiedział się nasz śląski reporter, odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj samowolnie opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu. 10- i 11-latek byli u członka rodziny jednego z nich. Policja ustala teraz szczegóły tej sprawy, m.in. to, gdzie chłopcy spędzili noc. Tragiczny wypadek pod Lesznem w Wielkopolsce. Nie żyje 18-latka. 4 osoby są w szpitalu. W nocy na drodze wojewódzkiej niedaleko Rydzyny zderzyły się 2 auta osobowe, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
2: Kierujący samochodem marki Skoda Civic, 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku, pojazdowi marki Skoda Super B.
1: Ratownicy, by wyciągnąć ofiarę z rozbitych samochodów, musieli użyć narzędzi hydraulicznych. 5 osób poszkodowanych w tym wypadku odwieziono do szpitali. Po północy lekarze przekazali złą informację.
2: W szpitalu zmarła 18-latka z gminy Rydzyna.
1: Dokładne okoliczności tej tragedii wyjaśniać będzie policja i prokuratura. NATO jest gotowe odpowiedzieć na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance. To zapowiedzi szefa Komitetu Wojskowego Sojuszu. Giuseppe Cavodragone podkreślił, że gotowe są struktury, żołnierze i uzbrojenie. NATO ma również szczegółowe plany reagowania na różne scenariusze zagrożenia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił. Deklaracja padła po ostrzeżeniach europejskich przywódców przed możliwą rosyjską prowokacją. Szef Komitetu Wojskowego Sojuszu ocenił, że choć działania Moskwy mają osłabić jedność państw NATO, to przynoszą odwrotny skutek.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Toruń chce połączyć 3 placówki medyczne. Chodzi o szpital miejski, miejską przychodnię oraz zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Na ten cel miasto może otrzymać nawet 70 milionów złotych na zakup sprzętu i infrastrukturę. O powodach tej decyzji mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia.
4: Chcemy stworzyć spójny system opieki, który skutecznie odpowie na wyzwania demograficzne, między innymi na postępujące starzenie się społeczeństwa oraz potrzebę zwiększania liczby miejsc w opiece długoterminowej, na którą już dziś w Toruniu czeka ponad 300. Osób.
1: Słyszalne są jednak głosy sprzeciwu.
5: Będziemy pytać władze miasta o to, czy jeśli połączymy ten zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy ze szpitalem, z MPS-em, czy jakość usług, jakość świadczeń będzie nadal na tym samym poziomie.
1: Dopytywał Adrian Mul, radny z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Połączenie 3 toruńskich placówek będzie omawiane za tydzień na sesji Rady Miasta.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zwyciężył z hat-trickiem na kortach. Dariusz Lewandowski wygrał 3 raz z rzędu SEC Open tenisowy turniej artystów. W finale pokonał Jacka Mezomeyera.
6: Bardzo jestem szczęśliwy, szczególnie, że mecz nie był łatwy. Jacek Mezomeyer postawił dosyć trudne warunki, wyczuł, czego nie lubię i to grał. Więc jestem szczęśliwy, że wytrzymałem do końca i że się udało.
1: Mówił zwycięzca Lewandowski. Wśród kobiet najlepsza okazała się Joanna Koroniewska.
7: To był serwis informacyjny w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. Kolejny o 15 do 3 jeszcze piosenki ode mnie. Wykorzystam tę godzinę, słuchajcie, na 200%. Modern Talking teraz, Manam za chwilę, później Rosramazzotti, będzie Fiction Factory, będzie Gloria Gaynor, Various Monks, Bellini czy Bee Gees. No sami słyszycie, że zestaw wyjątkowy, więc zostańcie ze mną. Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: Faktory na antenie Radia Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii i gdzie po 15 będą przeboje m.in. Beatlesów. U Marka Środzkiego dwóch panów, Paweł Błędowski, Łukasz Jemioła, gitarzyści, wokaliści wspólnie stworzyli projekt The Beatles akustycznie, koncertowali właśnie prezentując kameralnie takie zaaranżowane na dwa głosy i dwie gitary covery brytyjskiej czwórki z Liverpoolu, no ale także nagrali wspólnie debiutancką płytę, ukazała się niewiele rok temu, więc świeżutka jeszcze, z piosenkami ich autorskimi, i te piosenki będzie można usłyszeć na antenie Radia Plus po 15 u Marka Środzkiego. A za chwilę Gloria Gaynor.
1: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.

Radio Plus przeboje z nutą nostalgii. Było pięknie, nastrojowo, no i się skończyło. Bo za chwilę będzie tanecznie i dynamicznie Samba de Janeiro i Bellini. Możecie pomyśleć, że prosto z Brazylii. Nic bardziej mylnego, jak to bywało. Taneczne hity najczęściej są z Niemiec. Tak, to właśnie stamtąd pochodzi formacja Bellini. W sumie tylko ten jeden przebój nagrali, ale za to przeszli do historii. Szczególnie, że utwór bardzo często też był i jest wykorzystywany przy okazji różnych imprez sportowych, najczęściej piłki nożnej. Bee Gees później i Taylor Dane, a teraz Samba.

0: na antenie Radia Plus. Przeboje z nutą nostalgii, to jest Tyler Dane. Trwa nasza zabawa na grzyby z Radiem Plus, a jak już po grzybach, to co pysznego z tych grzybów można zrobić? Napiszcie nam, wyślijcie przepis na ulubione danie z grzybów, wejdźcie na radioplus.pl, tam specjalny formularz, zgłoście się do zabawy. Jeszcze w przyszłym tygodniu codziennie do zgarnięcia jest airfryer, więc czekamy na wasze zgłoszenia. A za chwilę Bryan Adams, Everything I do it for you, później jeszcze będzie kombi.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Pozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama.

Za 3 minuty 15. Rozpoczniemy od serwisu informacyjnego, a później muzyczny alfabet Marka Sirockiego. Dzisiaj gośćmi Paweł Błędowski, Łukasz Jemioła. Będą piosenki Beatlesów w ich wykonaniu, a także piosenki z debiutanckiej płyty zatytułowanej po prostu Błędowski i Jemioła. To już za moment na antenie Radia Plus. Życzę wam udanego niedzielnego popołudnia. Do usłyszenia, Andrzej Jaszczyszyn.

0: Plus Kraków.
1: Policja z Bytomia zabrała głos po odnalezieniu dwóch chłopców, którzy samowolnie opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Groził premierowi w internecie. Mądrowi zatrzymali 56-latka z powiatu przemyskiego. IMGW ostrzega przed burzami na wybrzeżu Wichura. Jest 15. Marcin Bartnik. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj samowolnie opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu. Przypomnijmy, 11-letni Wojtek i 10-letni Tymek zostali odnalezieni cali i zdrowi dziś wczesnym popołudniem.
2: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
1: Relacjonowała Paulina Gnietko z policji w Bytomiu. Chłopcy mają niebawem wrócić do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Na razie nie wiadomo, dlaczego ją opuścili. Miał grozić premierowi na filmie zamieszczonym w internecie. To 56-letni mężczyzna z powiatu przemyskiego, który został zatrzymany przez podkarpacką policję. Sprawą już zajmuje się prokuratura, ale jeszcze nie wiadomo, czy i ewentualnie jakie usłyszy zarzuty, mówi Piotr Wojtunik z podkarpackiej policji.
3: Wszystko zależy tutaj od czynu, jak to zostanie zakwalifikowane, więc na ten moment nie można mówić o jakichś konkretnych karach. Musimy poczekać na zarzuty i tutaj decyzję prokuratury w tej sprawie.
1: Gdyby mężczyzna odpowiadał za groźby karalne, groziłoby mu do 3 lat więzienia. Dziś ostatnia niedziela lata i wyraźnie widać, że nadchodzi jesień. Na wybrzeżu synoptycy IMGW ostrzegają przed silnym wiatrem, zaś mieszkańcy Trójmiasta muszą liczyć się z burzami. Poza wichurą możliwy jest nawet grad.
4: Oraz ostrzeżenia 1 i 2 stopnia dla północnej części województwa ze strefą przybrzeżną przed silnym wiatrem obowiązujące od godziny 15 dziś do godziny 12 w poniedziałek. Prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 60, w porywach do 90, a lokalnie do 100 km na godzinę.
1: Zapowiadał synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz. Ostrzeżenie przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. W ramach przebudowy miejskiego deptaka pojawił się pomysł, by znalazło się tam miejsce na uhonorowanie osób znanych i lubianych, które mieszkały, żyły lub pochodziły z Zielonej Góry. A kogo widzieliby w tej alei sami mieszkańcy?
5: Urszula Dudziak.
6: Tak. A sportowców honorujemy?
5: Honorujemy, ale już mamy chuszcze.
6: Czyli już pomnik wystarczy?
5: Tak, zdaje mi się, że tak. Ale to też była kolejna koncepcja dobra.
7: Jędrzejak, Bartek. Pogodynka tak zwana i jeszcze drugi był Damian Michałowski.
8: Zawsze mi się kojarzył Dudek, nie? Chociaż najlepsze jest to, że nawet nie jestem z Toni, ale go bardzo dobrze kojarzę.
9: Mamy też artystów, na przykład Oskara Ziętę, Basię Bańdę.
1: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał Krystian Machalica.
10: Radio Plus, niedzielne popołudnie, Marek Sierocki, zapraszam na muzyczny alfabet. Dziś dużo o zespole wszechczasów, czyli o grupie The Beatles, a moimi Państwa gośćmi będą...
11: Paweł Błędowski i Łukasz Imiał.
10: Zapraszam.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami wielki przebój Beatlesów, chociaż przy każdej piosence można powiedzieć wielki przebój. Here Comes the Sun i nasi goście, duet Błędowski i Jemioła. Fantastycznie panowie zagraliście, jak zwykle.
1: Dzięki Beatlesów. Serdeczne.
0: Skąd wzięła się u was fascynacja piosenkami czwórki z Liverpoolu?
1: No u nas myślę, że zarówno u mnie, jak i u Łukasza to tak naprawdę zasługa rodziców i tego, czego słuchało się w domu. U mnie, w moim rodzinnym domu, nie sposób było nie słuchać Beatlesów. Tata praktycznie bardzo, bardzo często gdzieś tam zaszczepiał w nas tę miłość do ich muzyki. No i myślę, że melodia to jest też coś, co zawsze było mi bliskie, bo zawsze w domu rodzinnym byli nie tylko Beatlesi, ale także Seweryn Krajewski, Czerwone Gitary, Skaldowie, piosenki Andrzeja Zielińskiego, więc zawsze ta muzyka była bardzo, bardzo melodyjna.
0: Bardziej Paul McCartney czy John Lennon?
2: Właśnie wczoraj też miałem rozmowę na ten temat i odpowiedziałem w ten sposób, że dlaczego mam w ogóle odpowiadać? W sensie ja akurat jestem z tej drużyny, która słucha głównie muzyki i uważam, że to jest troszkę taka mieszanka, dopiero jak, trochę jak z mocnymi klejami, jak się zmiesza obydwa elementy, to powstaje dopiero ta mikstura wyjściowa, a każdy z nich osobno, chociaż jak tu rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, niedawno rocznica Imagine.
0: 45.
2: Tak, i piękne też piosenki solowe, ale jednak magia była wytworzona tylko jak się te elementy posklejało wszystkie.
1: Chciałem
2: dodać, że rzeczywiście też u mnie podobnie, gramofon był nad telewizorem, ojciec o to dbał, żeby u mnie Led Zeppelini, ja byłem zmuszany do Beatlesów, Led Zeppelinów i Marka Grechuty, więc jak potem wygrywałem festiwal na interpretację piosenek pana Marka, to się ich nie uczyłem, tylko je włączałem i miałem takie, a byłem zagorzałem hip-hopowcem już wtedy, jak byłem starszy i mówię, skąd ja znam dni, których nie znamy, drugą zwrotkę i nagle sobie przypominałem, że musiałem tego słuchać wtedy, w cudzysłowie musiałem, a teraz już chcę.
0: Wiecie co, ja myślę, że naszą wrażliwość muzyczną kształtują dźwięki, które słyszymy w tych najmłodszych latach.
1: Czasem nawet nieświadomie.
0: I stąd też u was i u mnie zamiłowanie do Beatlesów, do właśnie takiej melodyki, do Marka Grechuty. Trzeba mieć nienaganną dykcję, co? Żeby Marka utwory dobrze interpretować.
2: Ja zawsze mówię, bo ja się bawię w udawanie kilku głosów wokalistów i niektórzy mówią, że świetnie mi to wychodzi, a pana Marka właśnie nie da się udawać, dlatego że on sam nie starał się stylizować, tylko po prostu śpiewał po prostu swoim głosem i dlatego ja też tego nigdy nie robię, bo uważam, że to jest zawsze karykaturalne, ale właśnie to, co powiedziałeś, uważam, że to jest sedno sprawy, ze względu na to, że jest to muzyka, gdzie tekst jest bardzo ważny, to ta dykcja i żeby dotarł tekst, jest nieraz ważniejsze niż...
0: Półgłoski, co?
2: Ja nie lubię projektów, gdzie jego muzyka to jest po prostu grana rockowo, w ogóle jakieś takie wygibasy są. Właśnie piękno tkwi w prostocie, mniej znaczy więcej.
0: Wspomniałeś piosenkę Dni, których nie znamy. Historia tego utworu jest taka trochę zadziwiająca, bo po pierwszych sukcesach Marek Grechuta zastanawiał się, czy dobrze zrobił, bo przecież miał świetny zawód wyuczony.
1: Architekt.
0: Czy to śpiewanie to jest dobra rzecz? Żona powiedziała, wiesz co, najważniejsze są te dni, których jeszcze nie znamy. No i na drugi dzień był gotowy tekst.
2: Tak.
0: I gotowa piosenka.
2: Miałem podobnie. Z piosenką Dziękuję, w której wspominam Marka Grechutę, to właśnie jako pierwszego w ogóle, to również podobnie pod wpływem jednego impulsu na drugi dzień napisałem całą piosenkę.
0: Bo też zagramy piosenki z waszej nowej płyty, która nie tak dawno się ukazała. Tak. A oczywiście wracać będziemy do utworów Beatles.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Reklama.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, moimi i Państwa gośćmi duet Jemioła i Błędowski, a za nami piosenka zatytułowana...
1: Śpiewaj mi.
0: To piosenka z Waszej płyty.
2: Tak jest.
1: Tak.
0: Ta płyta to autorskie utwory.
2: Dokładnie. Akurat Śpiewaj mi też napisałem bardzo, bardzo szybko i był to utwór, który pokazałem Pawłowi na jednej z naszych prób i od razu, jak to się w żargonie mówi, zażarło. Ta piosenka funkcjonuje w kilku różnych wersjach, ale w tej płytowej właśnie w naszym duecie. Tak.
0: Płyta brzmi zupełnie inaczej niż utwory Beatlesów, które interpretujecie.
1: Tak, bo oczywiście inspirujemy się pewnie Beatlesami, znowu mówiąc, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, pewnie nieświadomie, ale tak, rzeczywiście jest mnóstwo melodii na tej płycie, ale jest to płyta w pełni autorska, to są albo piosenki, które ja przyniosłem na próbę i wspólnie opracowaliśmy, albo Łukasz. Płyta ukazała się pod koniec listopada.
0: Roku ubiegłego.
1: Roku ubiegłego, oczywiście, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Tutaj od razu dodam, że na przełomie września i października będzie wydanie winylowe, co nas bardzo, bardzo cieszy, bo ta muzyka akustyczna, grana na żywo, bo często te utwory graliśmy na tak zwaną setkę, przynajmniej część z nich, no brzmi fantastycznie w momencie, kiedy jest tak bardzo naturalnie.
0: To, co powiedziałeś, granie na setkę, te emocje, które są między muzykami w studiu, tak, to jest mega ważne. I ktoś, kto dobrze to nagra, czyli utrwali te emocje, które są między wami, to jest mega ważne.
1: Bo moglibyśmy te piosenki nagrywać w ten sposób, że, nie wiem, mieć gotowy już podkład muzyczny i potem najpierw Łukasz zaśpiewa, a potem ja, ale współbrzmienie głosów, tego się nie da po prostu kupić.
0: Mhm.
1: Dokładnie.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polfarma SA.
0: Reklama.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, moimi gośćmi duet Jemioła Błędowski. Za nami piosenka Something Beatlesów. Tak specjalnie dla przekory trochę wybrałem. Nie kompozycję Lennona czy McCartneya, tylko kompozycję George'a Harrisona. Myślę, że w czasach Beatlesów on był tak trochę niedoceniany, a pisał genialne rzeczy.
1: Pisał genialne rzeczy, ale też dorastał do pisania tych genialnych rzeczy. Kiedyś Lennon troszkę cynicznie powiedział, że miał tak genialny jak gdyby wzorzec w zespole, mógł obserwować, jak John z Paulem tworzyli, że też sporo się od nich nauczył. Oni raczej niechętnie mu podpowiadali, więc on musiał robić to sam. No i jak porównamy sobie te pierwsze jego utwory, typu, nie wiem, I Need You albo Don't Bother Me, no to one nie robią jeszcze takiego wielkiego wrażenia. Ale coś zadziało się w okolicach płyty Rubber Soul, kiedy on napisał If I Needed Someone. I od tego momentu każda jego piosenka była tylko lepsza, bo to i kiedy moja gitara cieniutko łka, tak, cichutko, While My Guitar Gently Weeps i Something, które słyszeliśmy. No mnóstwo było tych dobrych piosenek i potem, kiedy Beatlesi się rozpadli, George eksplodował z tym swoim talentem i wydał trzypłytowy album All Things Must Pass, który też polecam, jeśli ktoś z naszych słuchaczy nie słyszał w całości. Super sprawa.
0: Warto wracać do utworów George'a Harrisona, bo też był genialnym instrumentalistą.
2: Tak, znaczy z całej czwórki to on grał solówki najczęściej na pewno na koncertach i rzeczywiście był w tym sprawny, natomiast tak jak Paweł powiedział, no trudno być, mając w zespole Lennona i McCartneya, trudno jest się przebić, nie? Ja zawsze tak sobie myślałem, gdybym ja był na jego miejscu i miał w zespole Lennona i McCartneya, ciężko w ogóle z czymś przyjść, nie? Po takich piosenkach jak Help, czy wcześniejszych przebojach późniejszych, no to było duże wyzwanie, no Ringo zawsze wiadomo, był tym elementem takim spajającym i takim fajnym facetem, który chłopcy jeszcze wtedy, który śpiewał Yellow Submarine i inne rzeczy, więc jego jakby nie brano pod uwagę tak stricte jako kompozytora, choć dla ciekawostki można powiedzieć, że sam nagrał w ogóle wiele też płyt swoich i pisał piosenki,
0: no,
2: nie?
0: Fantastyczne. No. Byłem dwa razy na jego koncertach.
1: Ja byłem tylko raz w sali kongresowej. 2000, który to był rok? 13? Nie pamiętam.
0: Tak. No ja jeszcze byłem w Berlinie na koncercie nieco wcześniej z innym trochę składem. Naprawdę wokół siebie skupiał świetnych muzyków.
1: Steve Lukather na przykład gra na gicie, to wiadomo, że jest fajny.
0: Tak, ale też pokazywał, że jest całkiem dobrym perkusistą wciąż. Oczywiście wspomagał się drugim perkusistą.
1: Moim zdaniem jest bardzo oryginalnym perkusistą. Ktoś kiedyś fajnie napisał, że jeśli musisz ułożyć bębny do Strawberry Fields Forever, to masz problem, bo nie ma żadnej mapy drogowej, jak to zrobić, bo nikt takich piosenek wcześniej nie pisał. Czy na przykład Tomorrow Never Knows. Niektórzy mówią, że to w ogóle początek trip-hopu, to co wymyślił tam Star na bębnach, więc
0: no właśnie. Ciekawe. Mi się podobało, jak uderzał w werbel. To było charakterystyczne takiego uderzenia.
1: I zawsze półotwarty hi-hat, taki szumiący.
0: Dokładnie. Trochę wtedy nie umiano nagrywać perkusji, bo czasami te wszystkie hi-haty, talerze, za dużo tego.
1: Dlatego Ringo tak się cieszy z tych reedycji, które wychodzą. Teraz też wyszła reedycja Rubber Soul, bo wreszcie można zrobić głośniej, bo wcześniej się obawiano, że szpilka będzie wypadać.
0: Tak.
2: Ale wracam do Harrisona, bo powiedzieliście, że miał dużo szczęścia do osób, z którymi grał. I Harrison też miał takie szczęście, chociażby Eric Clapton i ta przyjaźń z kimś innym spoza Beatlesów chyba jemu najbardziej z całej czwórki potem zaprocentowała. Nie? On chyba też miał taki dar do skupiania ludzi wokół siebie. Na przykład piosenka, którą zagraliśmy, Here Comes the Sun, wyszła przecież w ten sposób, że oni sobie siedzieli w tej jego posiadłości. W ogrodzie jego posiadłości. Właśnie z Claptonem. I na takim przyjacielskim spotkaniu zagrali właściwie to, co dzisiaj Państwo usłyszeliście, to tak jak ta piosenka w tym ogrodzie brzmiała, bo sobie dwóch gitarzystów siedziało i kombinowało sobie piosenkę. Tak to na początku brzmiało, nie?
0: No, ale też Jeff Lynne to był taki człowiek, który pomógł George'owi Harrisonowi, kiedy wyprodukował jego solową płytę. Zresztą Jeff Lynne zawsze był zafascynowany Beatlesami.
2: To
0: było słychać w twórczości Electric Light Orchestry, no i ta super grupa Traveling Wilburys. To było też coś niebywałego.
2: Bardzo ładna gitara w ogóle z czasów tej, kiedyś była do kupienia w jednym z serwisów, się mocno zastanawiałem, bo bardzo ładna gitara wyszła typowo właśnie pod ten projekt. Nie?
0: Do kolejnych piosenek Beatlesów wrócimy w drugiej godzinie naszego muzycznego alfabetu.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Reklama.

0: Będzie wniosek o areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Za chwilę też pożar w zajezdni autobusowej w Szczecinie. Oraz apel premiera, by głosować na wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie na banknocie 20 euro. Jest 16. Marcin Bartnik. Będzie wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Mundurowi ujęli sprawców kradzieży u jubilera w Limanowej. Do włamania doszło w piątek w jednej z tamtejszych galerii handlowych. Złodzieje ukradli biżuterię o wartości blisko 600 tysięcy złotych. Dziś rano wpadli w ręce policji. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
1: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki. Teraz śledczy ustalą, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby.
0: Według mundurowych 40-latek miał bezpośrednio dokonać kradzieży, a 24-latek stać na czatach. Pożar w zajezdni autobusowej w Szczecinie. Spaliły się dwa pojazdy. Ogień pojawił się po godzinie 14 przy ulicy Hejki.
2: W wyniku tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany.
0: Powiedział nam Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Nie jedna rakieta, a dwie. Korea Północna przeprowadziła podwójną próbę rakietową w odstępie zaledwie 3 godzin. W obu przypadkach wystrzelono pocisk balistyczny krótkiego zasięgu. Działania Pjongjangu wywołały protesty władz w Seulu i Tokio. Teraz Japonia, która zmaga się z potężnym kryzysem demograficznym. Dziś w Dniu Szacunku dla Starszych władze w Tokio przekazały informację, że odsetek osób w wieku 65 lat i więcej osiągnął w Japonii rekordowy poziom 29,6% ogółu ludności. Jest to najwyższy wskaźnik wśród krajów o populacji przekraczającej 40 milionów mieszkańców. Co ciekawe, w grupie 39 takich państw dalej plasują się Włochy, Niemcy i Francja. Japonia zajmuje z kolei pierwsze miejsce pod względem odsetka osób w wieku co najmniej 75 lat. Stanowią one prawie 18% populacji. Z kolei liczba stulatków po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 tysięcy.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na nowym banknocie 20 euro. Wszystko w rękach internautów. Tylko do jutra Europejczycy mogą wyrazić opinię, jaki motyw powinien pojawić się na nowych banknotach. Po konsultacjach społecznych ostateczną decyzję pod koniec roku podejmie Europejski Bank Centralny. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
4: Słuchajcie, głosujemy. Najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę. Ja już zagłosowałem.
0: Głos tylko do jutra, przypomnijmy, można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego.
5: Radio Plus, niedzielne popołudnie, za chwilę druga godzina naszego spotkania, między innymi z piosenkami Beatlesów, a moimi gośćmi niezmiennie są
6: Paweł Błędowski i Łukasz Imioł.
5: Zapraszam.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, Błędowski je miała. Przed chwilą wykonali fantastycznie utwór Let It Be Beatlesów, bo Beatlesi to dzisiaj taki nasz główny temat spotkania. Zobaczcie, kolejne pokolenia kochają piosenki Beatlesów. I fajnie, że ukazują się te reedycje na nowo zmiksowane z oryginalnych taśm płyty. One brzmią no, trochę inaczej niż w oryginale. Myślę, że lepiej.
1: Ja też myślę, że lepiej. Myślę, że to jest taki update na XXI wiek, którego Beatlesi bardzo potrzebowali, bo na przykład, nie wiem, zespół Queen też jest takim zespołem ponadpokoleniowym, tak, prawda, który jest rozpoznawany.
0: Ale to już były inne lata, inna technika
1: nagrywania. Ale to już była trochę inna technologia w studiu, tak, a Beatlesi jednak, szczególnie ich wczesne nagrania, no to był albo dwuśladowy magnetofon, tak, albo czterośladowy.
2: Ja mam odwrotnie, ja pozwolę się z panem nie zgodzić, to akurat będzie dobrze, ponieważ ja, moje ukochane wersje Beatlesów są na starych, poklejonych taśmą klejącą płytach winylowych, które pamiętam z dzieciństwa.
1: Monofoniczny.
2: Ja w ogóle nie słucham, szczerze powiem, na żadnych serwisach streamingowych Beatlesów. Jak chcę posłuchać już stricte Beatlesów, to najlepiej na właśnie starym gramofonie mojego ojca, który jeszcze na studiach sobie podpinałem i puszczałem sobie te płyty, które jak miałem 6 lat, to sobie sam nastawiałem.
1: Turysta.
2: I tak. I dla mnie muzyka Beatlesów to jest element mojego... Właściwie ludzie mnie pytają, nieraz o tym mówimy na koncertach, że to jest pasja, że lubimy ten zespół. Dla mnie to już nawet nie jest, że ja ten zespół lubię, czy mówiąc górnolotnie, kocham. To jest jakby element składowy moich wspomnień życia, nie?
1: Tak.
2: I ja dlatego, jak wyjmę sobie na strychu, bo te rzeczy już teraz są gdzieś tam na strychu, wyjmę sobie, to ja po prostu rozkładam ten dwupłytowy album, tam w środku jest tam fajnie, u góry byli Beatlesi bardzo młodzi i im dalej, tym byli starsi. Takie ładne wydanie, gdzieś nie wiem, skąd mój ojciec to wziął, niech to zostanie tajemnicą w latach 70. ale jak to otwieram, to czuję się, jakbym miał znowu 7 lat, nie? I to jest dla mnie ta magia.
1: A z drugiej strony dla mnie niesamowite jest to, jak wiele oni zrobili w zasadzie przez 7-8 lat.
2: Tak.
1: Porównamy sobie na przykład, nie wiem, nagranie Eda Sheerana sprzed 10 lat i nagranie teraz, o czym mówiliśmy też, jak się spotkaliśmy, Marku, w telewizji. No to nie ma ogromnej różnicy, a tam mamy gigantyczny progres, tak? Od Love Me Do do...
0: coś niebywałego, jak ewoluowała ich muzyka i też produkcja. Myślę, że George Martin, realizator, producent, niesamowicie rozwinął się wraz z nimi.
2: Tak.
1: Poza tym ja ich bardzo szanuję za to, że kiedy stwierdzili, że zatoczyliśmy koło, to po prostu się rozpadli. Mogli odcinać kupony bez końca od tej kariery, mogli zarabiać gigantyczne pieniądze.
2: A jeszcze wcześniej grać koncerty.
1: A jeszcze wcześniej przestali grać koncerty, co w tamtych
2: myślenia dzisiaj, nie?
1: Wydawałoby się i dzisiaj w zasadzie też, że jeśli wypadasz z tego rynku koncertowego, to cię nie ma.
2: Nie ma.
1: A oni nie bali się zmienić w zespół studyjny.
0: No i w studiu brzmieli niesamowicie. Myślę, że ciężko by im było wtedy, pod koniec lat 60. uzyskać takie brzmienie na koncertach. Jakie...
1: Niemożliwe.
2: Niemożliwe wręcz, tak. A ja w ogóle lubię to stwierdzenie, że Beatlesów tak naprawdę było 6 i myślę, że warto to podkreślić, bo ta czwórka odrzucana wszędzie, o czym myślę, że też niewiele osób wie, że tak naprawdę George Martin i to nagranie, które wtedy było przełomowe, było, tam jest w ogóle ciekawa historia, że George Martin dostał ich do nagrania za karę.
1: To była
2: ostatnia deska ratunku dla nich. To nie był zespół, o który się ludzie zabijali, podobnie jak wiele znanych potem wykonawców i było ich 6, bo ja bym w tym gronie widział właśnie realizatora i menadżera, nie? Bez tych trybów.
0: No, bez menadżera nie byłoby chyba tych sukcesów wielkich. Zresztą, kiedy zabrakło go, to
1: wszystko
0: zaczęło się powoli rozsypywać.
2: Dokładnie. Warto o tym pamiętać.
0: No, i
2: nie?
0: Też przy płycie Abbey Road to asystował Martinowi Alan Parsons.
1: Tak.
0: I myślę, że to była dla niego też niesamowita lekcja. Ale też wniósł coś w tę płytę. Słuchajcie, ona brzmi po tylu latach fantastycznie, szczególnie na winylu i kiedy słucha się wersji właśnie tamtej oryginalnej.
1: Tak,
0: wtedy,
1: zdecydowanie
0: wtedy
1: najlepiej brzmiąca ich płyta.
0: I szczególnie wydanie angielskie. Ja mam taką płytę naprawdę i bardzo ją szanuję. Kiedyś bardzo rzadko ją odtwarzałem. Nagrałem sobie, ty mówiłeś, że gramofon ojca,
2: tak,
0: to ode mnie ojciec przegrywał sobie na kasetę Abbey Road. Ja też miałem na kasecie nagraną Abbey Road i częściej słuchałem z kasety. Jednak ten analogowy sprzęt, nawet jak się przegrało z płyty na dobrą, chromową kasetę, na przykład TDK czy Bastwa, to brzmiało to fajnie.
2: No już w Walkmanie można sobie było iść po mieście.
1: To było wydarzenie wtedy. To
2: gramofonu wydarzenie. Nie można było z nim wyjść na zewnątrz. Nie?
0: No tak. No ale dzisiaj w streamingach też Beatlesi funkcjonują i całkiem dobrze się mają.
1: Co ciekawe, Here Comes the Sun jest najczęściej odtwarzaną ich piosenką w streamingach. Zaskakujące.
2: Właśnie.
1: Także George, Triumph... Co ciekawe, Here Comes the Sun jest najczęściej odtwarzaną ich piosenką w streamingach. Zaskakujące.
2: Właśnie.
1: Także George triumfuje.
0: Ja się nie dziwię, bo to genialna

0: 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami wielki przebój Beatlesów, Help. Tytułowa piosenka z filmu.
1: Tak.
0: Wiecie, że oglądałem ten film, będąc na letnich koloniach miejscowości Nadliwie koło Urli i przyjechało wtedy, to był początek lat 70., przyjechało obwoźne kino. Taki samochód star i tam był ten projektor, był wywieszany ekran i wieczorową taką porą, kiedy już było ciemno, ten film był wyświetlany na świeżym powietrzu i wszyscy uczestnicy kolonii oglądali. To takie wspomnienie z dzieciństwa i ja powiem wam wtedy, że pierwszy raz usłyszałem Beatlesów i pierwszy raz o nich usłyszałem. No i nie ukrywam, że od razu miałem, nie wiem, może 11 czy 12 lat i od razu zakochałem się w ich muzyce. Strasznie byłem zmartwiony, kiedy dowiedziałem się, że już ten zespół nie istnieje.
2: Właśnie, nie? Co ja mam powiedzieć, jak ja się o nich dowiedziałem w latach 90., nie?
0: No, muzyka Beatlesów i te solowe płyty zawsze śledziłem. McCartneya bardzo ceniłem, Paula, nadal cenię za to, jak świetnie nagrywam, jakie piękne melodie potrafi.
1: Tak, darny melodii ma nadal.
0: Komponować, aczkolwiek trochę rozczarowany jestem ostatnią płytą, szczególnie jego formą wokalną.
1: Wokalną, tak, to już na koncertach też od wielu lat jest z tym problem, że wiele osób sugeruje, że jednak powinien już
2: tutaj dać sobie kłania się ten piękny tekst polskiego przeboju, trzeba wiedzieć, kiedy
1: ze
2: niepokonanym, bo on przecież przez tyle lat był niepokonany.
0: Nie? Ale wciąż numer jeden na listach i singlowych, i
1: ta płyta też doszła do pierwszego miejsca.
0: Tak, doszła, ale to już nie jest to. Myślę, że gdyby skorzystał z tego samego producenta, z którego korzystają ostatnio Rolling Stones. To może efekt byłby lepszy, co?
2: Wchodzimy na śliski grunt.
1: Śliski grunt. Łukasz nie cierpi Rolling Stonesów. Ja lubię
2: Rolling Stonesowo, odwrotnie. Ale to dłuższa dyskusja, to ogólnie nie dla mnie.
0: Ja
2: to
0: pamiętam te czasy, kiedy fani dzielili się na fanów Beatlesów i Rolling Stonesów i często ze sobą mocno dyskutowali. To pamiętam.
2: Paweł łączy w sobie, bo Paweł łączy i Stonesów
1: Ja też. Beatlesów, ale Stonesów szanuję.
0: Ja zdecydowanie bardziej Beatlesów, ale Stonesów też, tym bardziej, że byłem 5 razy na ich koncertach, także...
1: Ja chyba 3 albo 4.
0: Pamiętam wyprawę na początku lat 90. do czeskiej Pragi, żeby pierwszy raz w życiu zobaczyć Stonesów na żywo. Coś nieprawdopodobne.
1: To która była trasa? Wood Lunch, tak?
0: Chyba tak. Pewnie tak. Wtedy pierwszy raz przyjechali po tym przełomie 89. roku, no bo przecież u nas byli. Tak. W 67. roku ja mam kolegów starszych o 10, o 15 lat i byli na tym koncercie i byli naprawdę, bo mają jeszcze bilety, pamiątki takie przechowują sobie. No, nieprawdopodobna rzecz.
1: A wracając, Marku, do tego, co powiedziałeś o McCartneyu, to ktoś kiedyś fajnie napisał, że John nie był nawet w połowie tak dobry bez Paula, a Paul nie był nawet w 1/4 tak dobry bez Johna.
0: No tak.
1: Czyli John dawał troszkę taką łyżkę dziegciu do tego miodu, którego jest trochę za dużo.
2: Dlatego mówiłem o tym kleju na początku, nie? Że jak się to zmieszało, to wtedy powstawała mieszanka wybuchowa, nie?
0: Nieprawdopodobne to było. Zobaczcie, praktycznie w jednym czasie spotkało się 4 ludzi. No pierwszy skład był nieco inny, no ale kiedy już właśnie w tym składzie, kiedy producent i przede wszystkim menadżer, to wszystko sprawiło, że powstało coś nieprawdopodobnego.
2: No tak.
0: Myślę, że nigdy już nie będzie w historii show biznesu takich wykonawców jak Beatles. Są artyści, którzy odnoszą sukcesy, sprzedają miliony płyt, koncerty, ale ja nie wiem, czy my będziemy po latach pamiętali ich utwory i kolejne pokolenia będą kochały się w muzyce takiej, jaką stworzyli Beatles.
1: Myślę, że to też była wypadkowa czasów, że oni po prostu trafili niesamowicie w konkretny moment historii. Na to się nałożył, nie wiem, rozwój telewizji, pierwsza transmisja satelitarna, kiedy oni śpiewają All You Need Is Love w 67 roku.
2: Czy boom w ogóle na rock'n'rolla połączony z modą i pewnym światopoglądem, bo to było szersze, nie? Tam w jednym z filmów o Beatlesach bardzo fajne jest wprowadzenie, jak oni zaczynali, bo dzisiaj już mało się o tym mówi, że mało się mówiło w otwarty sposób o miłości, o tym, że spotykamy się, trzymamy się, I wanna hold your hand i tak dalej. To wszystko było w tej purytańskiej Anglii takie zakryte, a oni z tego bluesa amerykańskiego zaczęli mówić o tym otwarcie i dzieciaki, które i tak żyły w ten sposób, to pokochały po prostu, nie?
0: Ja też jak fajnie wykonywali standardy rock'n'rollowe.
2: Bardzo.
1: Tak? No myślę, że Chuck Berry bardzo się cieszył, jak spoglądał na swoje konto bankowe.
2: Dokładnie.
1: Jak nagrali Rowell, Beethoven, czy...
0: Tak. No, fantastyczny zespół.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Dallmayr, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Reklama.
21: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, niezwykły, zwykły dzień. Dla nas to jest niezwykłe popołudnie, bo wspominamy Beatlesów, ale przed chwilą to był wasz autorski utwór.
1: Tak jest, to jest piosenka, która otwiera naszą płytę i tak kiedy układaliśmy sobie z Łukaszem playlistę tych utworów, które udało nam się skomponować z myślą o tej płycie, to uznaliśmy, że niezwykły, zwykły dzień to będzie taki zwiewny, troszkę z nutką country utwór, który no fajnie określa jak gdyby naszą współpracę, tak? Bo tam śpiewamy na dwa głosy, utwór jest prosty, ale mamy nadzieję, że bardzo melodyjny, też udało nam się taki fajny teledysk nakręcić.
2: Dokładnie.
0: No. Słuchajcie, w tych czasach, kiedy rządzi internet, kiedy rządzą coraz bardziej elementy muzyczne wymyślone przez sztuczną inteligencję, wasza muzyka, taka akustyczna, bardzo prawdziwa, analogowa, myślę, że ma sens ogromny.
2: Myślę, że
0: pokazujecie
2: zyskuje, tak.
0: I zyskuje, bo są ludzie, którzy nie chcą słuchać dźwięków wymyślonych przez sztuczną inteligencję. Ja sporo czasu spędzam w aucie, bo dojazd do radia zajmuje mi, kiedyś przyjeżdżałem tu w 20 minut, dzisiaj jadę godzinę i 10 minut, bo takie korki są, nawet w godzinach przedpołudniowych. I słucham różnych stacji radiowych, jak słyszę, tę reklamę wytworzyła sztuczna inteligencja. I słyszę te głosy, to słychać, że to jest sztuczne, że to nie jest prawdziwe.
1: Nie ma emocji.
0: Nie ma emocji w tym głosie. To trochę się nie martwię o muzykę.
2: Dokładnie.
0: Myślę, że taka prawda studia, prawda instrumentów, prawda ludzkich głosów obroni się.
2: Ja myślę, że to nam pomoże. Ja to trochę się interesowałem sztuczną inteligencją i tworzyłem utwory w ten sposób, w sensie wrzucałem własny utwór i prosiłem, żeby on mi wyprodukował swoją wersję mojej piosenki i nawet stworzyłem kiedyś na potrzeby telewizji takie wspólne wykonanie. Połowę piosenki śpiewałem ja, połowę sztuczna inteligencja i moje refleksje są takie, że sztuczna inteligencja takim osobom jak ja pomoże, bo ona dobrze oddzieli to, co ci ludzie, którzy po prostu traktują muzykę, bo nie każdy interesuje się muzyką tak jak my, ja w ogóle to od jakiegoś czasu dopiero odkryłem, ludzie po prostu często traktują muzykę tak jak ja, nie wiem, wino, nie? Ja się nie interesuję winami, więc jak potrzebuję wino, to po prostu nie szukam czegoś wysublimowanego, a z muzyką mam inaczej i uważam, że podzieli się to na osoby, które po prostu będą potrzebowały muzyki w tle i ona wtedy sobie leci i dużo ludzi słucha AI, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, piękne są te produkcje, w sensie one są pięknie wyprodukowane, nie? Tam się wszystko idealnie zgadza, szczególnie głos ludzki może wyśpiewać wszystko, ale właśnie nie ma emocji i wtedy tak wchodzą takie osoby jak my, które potrafią. Ja sobie zdałem sprawę też ostatnio dopiero z tego, że jak ja będę w podeszłym wieku, to trochę będę jak teraz na jakichś festynach z rękodzieła siedzi panu i robi garnek albo koszyk, to ja będę jak w podeszłym wieku kimś, kto ludzie będą podchodzić i patrzeć na kogoś, kto gra na gitarze, śpiewa i po prostu łączy to i umie to zrobić, nie?
0: A propos tych rzeczy, o których mówisz, mnie czasami zdarza się prowadzić jakieś imprezy typu święto ziemniaka, dożynki, miodobranie i z wielką przyjemnością obserwuję, że młode pokolenia kultywują te tradycje, śpiewają, tańczą w strojach ludowych. No też to rękodzieło. Ostatnio widziałem właśnie młodych ludzi, którzy robili piękne garnki, wyplatali z wikliny fajne rzeczy. To naprawdę z przyjemnością się patrzy. Ale też na jedną z takich imprez organizator przygotował piosenkę, która promowała. Ja mówię, ale kto to śpiewa, że ja prowadzę imprezę? Nie, no powiedziałem sztucznej inteligencji, że ty będziesz prowadził imprezę, że będzie taki i taki zespół występował, to i to będzie. No i ta sztuczna inteligencja stworzyła piosenkę. No pierwszy raz zrobiło to na mnie wrażenie, ale kiedy już piąty raz słuchałem, to właśnie to, co mówiłeś.
2: Dokładnie.
0: Nie ma emocji. A w waszej muzyce są wspaniałe emocje. Więcej gracie koncertów ze swoją muzyką czy z Beatlesami?
1: Chyba pół na pół już w tym momencie. Na początku to były wyłącznie covery Beatlesów i to był taki nasz trochę wytrych do niektórych scen koncertowych, niektórych sal, ale udało nam się już w naprawdę fajnych miejscach zagrać zarówno Beatlesów, jak i swoje utwory. Często jest tak, że na końcu takiego setu, gdzie gramy tylko Beatlesów, gramy powiedzmy po dwie swoje piosenki i one się podobają, więc to jest bardzo miłe.
0: Życzę wam i tych solowych waszych sukcesów z waszą muzyką, a także żebyście w dalszym ciągu nieśli ten kaganek oświaty z muzyką Beatlesów.
1: Z wielką radością.
0: Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
9: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
10: Wiosna, wiosna,

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: Reklama.
5: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Reklama.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
2: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
0: Reklama.

0: 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Reklama.

0: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot-dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Reklama.
10: Say-

0: Reklama. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: She's crazy like a fool.